0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Brafe Rogiński z Shai Albatros, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia

0: tak naprawdę on trwał 116 lat, albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Wybiła trzecia w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Autopromocja. Cześć, tu Call the Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: I loved and I loved and I loved you. And it hurt.
1: Autopromocja. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Ciii, przysuń się bliżej.
3: Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Visions of getting.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: Promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa,

Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem, zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dla jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty nocy, nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

0: Was, moi kochani, nasi kochani słuchacze. 12 czerwca.
1: Można byłoby pomyśleć, że wrzesień, a jednak nie.
0: Jednak nie, jest to tylko i wyłącznie czerwiec. A za mikrofonami jak na razie
1: Zofia Najewska
0: oraz Jakub Wlazu. Michalina już zaraz do nas dołącza, a my zapraszamy Was jak to co piątek na przedostatnie spotkanie z nami w tym roku.
1: O maczko, dopiero teraz sobie to uświadomiłam. A żeś teraz zapodał informację.
0: Smutową zaleciłem na samym początku bardzo mocno. Ale mam nadzieję, że umilimy Wam to i nie odczujecie tego. Zostawiamy Was oczywiście z dobrą muzyką.
1: I jeszcze więcej dobrej muzyki. No i gdzieś tam pomiędzy tym my.
0: Tak, jeszcze trochę sobie do Was pogadamy. Wolni nie jesteście. Więc trochę sobie zatrzymamy się, poczekamy na Michalinę i wracamy do Was.

0: Dzień dobry, mówię ja, bo się jeszcze nie przywitałam. Cześć.
1: Cześć, Michalina.
0: Cześć,
2: Michalina, tak, już jestem. Że to od ciebie to dawno słychu nie było chyba, co?
1: Co?
2: Co? Długo się nie odzywasz tutaj na antenie Radia Meteor.
0: No wiecie, bo akurat piłam sobie kawkę, takie rzeczy.
2: Czekamy na tą historię.
0: Na historię, dlaczego się nie odzywałam?
2: Tak.
0: No słuchajcie, miałam ustawiony budzik.
2: Nie, ale nie chodzi o to, chodzi o któryś z poranków, na który po prostu zabrakło z pewnego powodu kontuzji.
0: Ale to był już, mieliśmy potem już poranek, Kuba.
2: Ale nie opowiadałeś tej historii.
0: Aha, no dobra.
2: Ja po prostu, no to słuchaj.
1: Kuba chce przeżyć to jeszcze raz.
0: Jak przykładny redaktor Radia Meteor, wstałam rano, zrobiłam sobie nawet kawę, żeby o tym nie myśleć potem i podjęłam decyzję, że czas już iść na tramwaj, żeby być nieco wcześniej, otworzyć drzwi moim współprowadzącym, nalać sobie wody, rozgościć się w studiu, ustawić odpowiednią temperaturę, na wszystko. Idę i nagle nie idę, bo leżę. Potknęłam się prawdopodobnie o własną nogę i okazało się, że to potknięcie spowodowało zwichnięcie kostki z pęknięciem torebki stawowej i zamiast jechać na pasmo do Radia Meteor, jechałam na prześwietlenie.
1: To była bardzo słuszna decyzja.
0: Tak, to była słuszna decyzja, szczególnie, że ta kostka już jest troszeczkę pokiereszowana, bo kiedyś była złamana i się źle zrosła.
2: Ze wszystkich decyzji, jakie mogłaś podjąć, to była najlepsza. Dobra, ale teraz o przyjemnych rzeczach. Czy kostka już jest zdrowa?
0: No jeszcze nie jest zdrowa, ale mogę normalnie chodzić i nie czuję bólu. Jest super, chyba że ją jakoś przekrzywię i na przykład znowu się wywala.
1: Nie, no. Lepiej nie, no. Ale będziemy cię łapać w razie W.
0: A, dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Powiem wam, że patrzę, kto ma dzisiaj imieniny, jestem w szoku, nigdy nie widziałem aż tylu.
1: Miałam ambitny plan, żeby to policzyć, ale po 5 się poddałam.
2: Ja też po 4 teraz, dlatego... No, po 6, bo pierwsze 2. No dobra, no ale jakoś tak was teasujemy, no to od razu wam powiem. Ale dawaj, tylko z Zosią powiemy. Michalina ma teraz pauzę za
0: ten... Ja będę oceniać.
2: Tak, o! Ranking imion imieninowych.
0: Tier lista na ślepo.
1: Ale słuchajcie, mamy nawet ciekawostki na temat niektórych.
2: Wow, dobra, no to tak. Mieczysław, Onufry, Antoni, Jan, Antonina, Janina.
1: Władysław, Czesław, Kacper, Leon, Kazimierz.
2: Włodzimierz, Mieczysław, a przepraszam, to Mieczysława była pierwsza. To Mieczysława, Stefan, Zygmunt, Czesława, Władysława, Bernard, Bolesław,
1: Kasper, nie przez C tym razem, Celestyna, Narcyz, Gwidon, Leona, Jarogniew, Nazariusz, Nazary oraz Wyszemir.
0: Piękne Koniec. Imiona.
1: To tyle.
0: Dużo postaci o takich imionach było w Klanie.
2: Wow.
1: To dzisiaj powinien być dzień oglądania Klanu. To
0: zawsze może, jest dzień oglądania Klanu.
2: Może Klan pierwszy odcinek miał emisję 12 albo 13 czerwca, bo 12 czerwca napisali scenariusz i wybrali imiona z tego dnia.
0: Jest taka szansa.
2: Zobaczcie, teoria jest spiskowa.
1: Ale w ogóle wiecie, że imię Mieczysław powstało tak właściwie przypadkiem?
0: Jak to?
2: A od miecza?
1: To też, bo generalnie to oznacza tego, który zdobywa chwałę za pomocą miecza lub po prostu sławnego z miecza, ale generalnie właśnie geneza tego imienia jest związana z pewnym takim efektem historycznej pomyłki, ponieważ chodzi o błędny zapis. W dawnych kronikach imię to zapisywano jako Miecisław lub Miecław, a kronikarz Jan Długosz błędnie odczytał kiedyś ten zapis i zapisał literę C zamiast C wpisał czy, no i tak powstała dzisiejsza wersja.
0: Ach, ten Jan Długosz, masakra. A wiecie, że Wyszemir pochodzi od słowa wysoki i oznacza wyższy, ceniony ponad wszystko, stawiany ponad innymi, a Mir no to jest spokój, dobro, pokój, albo znowu też wielki, czyli imię to oznacza tego, który ceni pokój ponad wszystko, wielkiego, ale pokornego, lub tego, którego pokój jest stawiany na najwyższym miejscu.
1: To w sumie fajna etymologia.
0: Ciekawe,
1: taka
0: czy
1: miła.
0: Tak, ciekawe, czy Wyszemir to to samo, co Wesemir z Wiedźmina.
2: O, to jest bardzo fajne. To bardzo, no, bardzo fajna teoria. A ja miałem jakiś żart odnośnie imienia, ale...
0: Zapomniałem.
2: Tak, bo coś było... Zosia coś mówiła i już mi uciekł z głowy.
1: Sorry.
2: A nie, na końcu. Na końcu było.
0: O czym?
2: Jakiś był, jakaś osoba padła.
1: Jan Długosz.
0: Jan Długosz.
2: To czy był Jan Krótkosz?

0: Michalina się nam przyznała.
1: Tak.
0: Tak, że kocha falafel.
1: Bardzo lubię falafel.
2: To jest jakby okej.
0: I to jest świetna informacja dla fanów falafela, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Falafela.
1: Tak, dzisiaj wszyscy świętujemy wraz z pysznym, wspaniałym falafelem. Ja na przykład chyba będę świętować, zamiaruję.
2: Tak?
1: Chyba tak.
2: A masz jakieś polecajki? Masz pewnie, nie? Nie masz?
1: Nie, wiem, że ja robię bardzo dobry falafel.
2: Okej. Okay. Fajnie.
1: Mogę wam przynieść decyzję.
2: Dobra, fajnie. Deal.
1: Tak zrobimy.
2: Deal.
0: Ogarniemy coś. No ale oprócz Światowego Dnia Falafela, przepraszam, no Międzynarodowy to Światowy właśnie, jak myślicie?
1: Niekoniecznie, bo wydaje mi się, że Światowy może dotyczyć, że to cały świat jest obligatoryjny, że musi to obchodzić, a Międzynarodowy, że między kilkoma narodami, ale są pewnie narody, które mogą mieć to zupełnie gdzieś.
2: Miałoby to sens.
1: Tak mi się wydaje.
0: Okej. Można po prostu też mieć na przykład dzień, tak jak dzień stylisty paznokci, tak, który dzisiaj obchodzimy. Macie zrobione paznokcie, dziewczyny?
1: Nie przez pomidor? Stylistę.
0: Okej.
1: Okay. Ja też w sumie powiem pomidor.
0: Okej.
2: Okay. A ty Kuba?
0: Mam, no ja mam manipedi, wszystko
2: tak,
0: ogarnięte.
2: Wow. Fajnie, fajnie. Tak, tak.
1: Super.
0: Ja jestem
2: pod tym leży?
0: Tak, tak. Ja mam łódeczkę, trumienkę, takie tam sprawy, wiecie o co chodzi. Są tak, no widzicie, ja się trochę...
2: Coś tam świta, ci
1: no, dzwoni.
0: Coś wiem. No, także dzisiaj świętują wszyscy styliści paznokci. Świętują również ci, którzy sprzeciwiają się wobec pracy dzieci.
1: Czyli my świętujemy.
0: Niech żyje bezrobocie.
1: Bezrobotnie, ale obrotni.
2: Ale żeby jeszcze tutaj nie było, no to dzisiaj pracować muszą niestety dorośli oczywiście.
1: No tak.
2: No bo piąteczek, piątunio, weekend już za chwilę, ale jednak jeszcze nie. No i dzisiaj też obchodzimy święto Służby Ochrony Państwa, czyli po prostu tych, którzy gdzieś tam stoją na straży bezpieczeństwa.
1: To bardzo trudna praca, bardzo wymagająca, więc dzisiaj szczególny, duży shoutout dla właśnie tych osób.
0: Ale pamiętajcie, że jak mamy takiego prezydenta jak Karola Nawrockiego, który jest taką sigmą, on się sam obroni. Jego niedźwiedź by go obronił. To jest...
1: Tak, przyszło niedźwiedzie. Ale ten niedźwiedź jest w Rumunii.
0: Ale no to...
1: To wleci?
0: Nie, no po prostu jak... Wiesz, no to nie jest tak, że ktoś się... Ja uważam, żeby zabić prezydenta, tak tfu oczywiście, albo żeby do niego napaść, żeby był jakiś zamach, to musi być, wiesz, jak w średniowieczu, że muszą przejść przez wszystkie granice, więc oni już się na Rumunii zatrzymają, bo tam będzie niedźwiedź.
1: A co jak przyjdą z drugiej strony?
0: To tam właśnie jest Biuro Ochrony Państwa.
1: Okej, super.
0: Dlatego im dziękujemy, że oni od tamtej strony bronią.
1: Dziękujemy.
0: Tak, no więc ale ja uważam, że właśnie to tak powinno być, że jeżeli ktoś chciałby zrobić właśnie taki zamach albo coś, to jak w średniowieczu, nie? Że to muszą być walki takie.
1: No w sumie...
0: Najlepiej, że tego w ogóle nie robić.
1: Nie, absolutnie nie, ale tutaj oj, mój mózg zaczyna wędrować po bardzo nieznanych torach, meandruje w dziwnych miejscach teraz.
0: Na pewno.
1: Tak.
0: Nie chcecie się... to jest w sensie nie tyle, to jest wizualizacja, nie wizualizacja, tylko takie, wiecie, szerokie gdybanie, szerokie po prostu rozpatrywanie sprawy, jak coś powinno wyglądać.
1: No, w którym roku zmarł prezydent Kennedy w zamachu?
0: Nie pamiętam.
1: Nie było średniowiecze.
0: No nie.
1: Na pewno. To była druga połowa XX wieku, a jednak tamten zamach nie wymagał od zamachowca przejścia granic.
0: A może zamach on był ze Stanów? Ten zamachowiec.
1: No dobrze, ale był zamach na papieża. Papież jest trochę głową państwa, którym jest Watykan.
0: Brawo.
1: I tam też nie było potrzebne przechodzenie granic i robienie wielkich rzeczy.
0: I uważam, że jeżeli ktoś musiałby przejść przez te wszystkie granice od kraju swojego zamieszkania, to by odchodził od tego pomysłu, bo mu się już nie chciało. I dlatego byłoby mniej zamachów.
1: Ale pytanie, czy jesteśmy w stanie nałożyć obowiązek...
0: No nie jesteśmy, no ale to jest takie, wiesz, idealizowanie świata.
1: Okej, rozumiem, zgadzam się.
0: W idealnym świecie światem rządzą dziki, a i nie ma, wiesz, nie ma zamachów, nie ma niczego, no wszyscy się kochają.
1: To akurat fakt. I wszyscy jedzą falafel.
0: No,
1: i
0: może
1: mają wystylizowane paznokcie.
0: Tak. I dzieci nie pracują.
1: Dzieci. O, też, prawda?
0: Tak jest. I służba, i biuro, Służba Ochrony Państwa świętują to, że nie muszą nic robić.
1: Tak.
0: I jest wszystko love.
1: I teraz... algorytmie obiecujemy, że my się tylko tak zastanawiamy.
0: Dokładnie tak. No to są jakby, to jest naprawdę, to jest szerokie ten, polemizowanie na dane tematy.
1: To prawda.
0: Ja nawet się z tego nie trzeba tłumaczyć.
1: Nie, ale wiesz, tak.
0: Dla zasady, ja wiem, zasady. Też się wolę wytłumaczyć.
1: No.
0: My ich wszystkich kochamy. A teraz love me not.

0: Słuchajcie, odnośnie naszego, mojego poprzedniego pytania.
1: To była hashtag rozkminka.
0: Tak, nie ma nikogo o nazwisku Krótkosz. Taki.
1: Mega przykra informacja.
0: No dla mnie bardzo.
2: Ja myślę, że Długoszom może być szczególnie przykro, że nie mają swojego antonimu. Ja bym bardzo chciała mieć swój antonim, jak o tym myślę, że go nie mam, to mi jest...
0: Dobra, a jaki byłby antonim twojego nazwiska, to zaraz sprawdzimy.
2: Co jest przeciwieństwem Czech?
0: Słowacja.
2: No to dobra, a doby?
1: Noc.
0: Nie, no doba to jest doba.
2: Nie, to jest trudne wszystko.
0: Dzień jest przeciwieństwo dnia.
2: Bo jak masz doba czewska, to jest doba
1: i... Albo doba od tyłu.
2: Abot. O! To abot...
0: Abot słowacki.
2: To trochę...
0: No abot słowackiego nie ma, ale zwykły słowacki będzie.
2: No na pewno Juliusz był nawet przecież, no.
1: Taki tam.
2: Taki wieszczu.
1: Taki jakiś tam gościu.
2: A... Jest ktoś, kto ma nazwisko Wylazło?
1: Wylazło?
0: Nie wiem, ale wiecie, że słowackich na obecną chwilę jest tylko 33 osoby?
1: Wymierają!
2: No. O nie!
1: Słowacy są na wyginięciu.
2: Niedobrze.
1: Nie ma już się przekręca w głowie.
0: Nie ma wylazłych. Nie ma wylazłych.
2: O, widzicie?
0: A wyszło?
2: To już nie ma.
0: Wyszło też nie ma.
2: To już nie jest ten sam impact. Ale jest natomiast weszło taka redakcja.
0: Tak, to wiemy, że jest, ale weszło też nie ma nazwiska. Ja nie mogę. Ej, nie mamy antonimów, czyli...
2: Ej, wszystkim nam jest smutno i tylko
0: Tak, no tak. Utożsamiamy się z Długoszami teraz. Tak. Albo na przykład Stanisław Dziwisz, czy spodziewał się ma swojego nazwiska. Nazwisko spodziewał.
2: Albo spodziewa. Spodziewa może być.
1: Spodziewa.
2: Słuchajcie, napiszcie nam najdziwniejsze nazwiska, jakie znacie.
1: Albo dzwońcie,
2: właśnie.
0: Ale dajcie wy numer, bo ja nie pamiętam. Żartowałem. Ojeju, aż mnie zgięło. Tak, taki żart mocny, ale pamiętajcie, Radio Meteor odbiera pod numerem telefonu 698-917-014. Jeszcze raz 698-917-014. Pod ten numer

0: ten trend, można powiedzieć, rozpoczęła Nefretete. Jako pierwsza zaczęła malować je na czerwono, więc faktycznie po prostu ten czerwony kojarzył się z władzą. Używała ona do tego henny i różnych substancji odzwierzęcych i roślinnych. No i początkowo właśnie ten kolor był zarezerwowany tylko dla rodu królewskiego. W Chinach podobnie, ponieważ tam odzwierciedlał on status społeczny i używano do tego mieszanki wosku pszczelego i białek jaj.
1: Co ciekawe, do dzisiaj w wielu kulturach barwi się paznokcie henną, więc tutaj fajnie, że ta tradycja również przetrwała, ale od roku 1800 paznokcie barwiono zapachowym czerwonym olejkiem i polerowano je szmatką. Wtedy modna była ta płytka w kształcie migdała. Tutaj Kuba mógłby nam ewentualnie wytłumaczyć, co to znaczy, jako że jest specjalistą. Jaki to jest kształt migdału?
2: Kształt migdału paznokcia to jest...
1: Tak jak orzech migdał.
2: No dokładnie tak, tak, ale no jakby to jest, ja muszę wytłumaczyć jakby dla też wiecie...
0: Dla męskiej grupy.
2: Tak, migdał to jest taki najbardziej moim zdaniem basic, nie? Bo to jest taki, to nie jest ten taki ani ścięty, ani nie jest taki okrągły, tylko on jest taki klasyczny moim zdaniem. Takie właśnie spiłowanie od boczków, ale nie jest takie ostre, tak jak ma to miejsce w szpilce, tylko właśnie takie delikatne spiłowanie po bokach, takie zaokrąglone, więc to jest właśnie migdał, tak.
1: O proszę.
0: Pięknie.
1: Aktualnie w modzie bardzo są paznokcie przedłużane i często właśnie o przedłużaniu różnymi metodami słyszymy, ale taka ciekawostka dla was, że pierwsze przedłużone paznokcie były wykonane z fragmentów taśmy filmowej, bo w latach 30. Greta Garbo miała wystąpić właśnie w filmie z długimi paznokciami, których no nie miała. Wtedy nie znaliśmy metod przedłużania płytki takich jak żele, akryle i tego typu rzeczy i właśnie do jej płytki paznokcia doklejono fragmenty taśmy filmowej, które następnie pomalowano na czerwono.
0: Czyli jednak ten czerwony cały czas gdzieś tam się przebija, od starożytności.
2: Tak, ale to jest chyba taki najbardziej, ja jak myślę o pomalowanych paznokciach, tylko na czerwony kolor.
1: To jest chyba nie klasyka.
2: Nie wiem dlaczego.
0: No taki klasyczek.
1: No i wydaje mi się, że dla wielu osób to też jest taki bezpieczny wybór, który zawsze ładnie wygląda i no.
0: A wiecie, właśnie a propos Francuza i tego po prostu manikir francuskiego, wiecie, że on nie jest francuski?
1: Jak to?
0: No, został stworzony i opracowany w Stanach Zjednoczonych. Jego twórcą był stylista Jeff Pink, więc w sumie śmiesznie, że nie był różowy, ponieważ zależało na stworzeniu uniwersalnej stylizacji paznokci, która pasowałaby do każdego stroju i nie wymagała przemalowywania ich przy każdej zmianie kostiumu aktorki.
1: No i się udało.
0: No i się
1: no
0: udało.
1: No i się udało jak najbardziej. Z paznokciami jest też wiele dosyć takich, bym powiedziała, nietypowych rekordów związanych, ale myślę, że co by was za dużo informacjami nie bombardować na sam początek, to jeszcze do nich na pewno wrócimy i postaramy się pewnie też ocenić, na ile jesteśmy w stanie odtworzyć albo przebić te rekordy. Co wy na to?
0: Jestem za.
2: Ja też jestem za.
1: Dobra.
2: To... Ale ja wiem, jakie tam będą rekordy. Możemy ja troszkę domyślam. Mieć Ika, ale
1: ja
2: obyśmy dali radę tutaj doprowadzić to do końca, bo ja już mam lekki...
1: Jak byłam młodsza, to był taki program, gdzie ludzie pokazywali rekordy Guinnessa i bili rekordy Guinnessa i mam jedną konkretną klatkę z tego programu w głowie, jeżeli chodzi o rekord z paznokciami, więc... Ale będą też takie przyjemne.
0: Teaserek zrobiłaś teraz.
2: Tak, no. Oby. Ale dobra. Pamiętajcie, kochamy wszystkich takimi, jaki są.
1: Tak,
2: i teraz
1: tak.
2: Milky i Just the Way You Are.

0: No, jak obiecałyśmy, tak się wydarzy. Rekordy paznokciowe, jakby mi się jeszcze otworzyła strona z tymi rekordami, to by było jeszcze super.
1: Konkretnie
0: tak.
1: Najdłuższe paznokcie świata. Mamy tutaj kilka pozycji, ponieważ jest tu kilka kategorii. Mhm. To nie jest tak, że jest po prostu jedna. Jest tak, kategoria najdłuższy paznokieć, najdłuższe paznokcie u jednej ręki, najdłuższe paznokcie u obu dłoni u mężczyzny i najdłuższe paznokcie u obu dłoni kobieta.
2: Ja jestem obrzydzony tym tematem, ja tego tematu nie prowadzę.
0: Dobra, to ja będę zgadywać.
2: Drodzy słuchacze, naprawdę.
1: Skąd są?
0: Jakie są długości?
1: A jakie są długości? Dobra. To pierwsza kategoria, najdłuższy jeden paznokieć.
0: Jeden?
1: Mhm. Konkretnie to jest lewy kciuk.
0: Lewy kciuk?
1: Tak.
0: W mojej głowie to był jakiś wskazujący w ogóle, ale nie, bo nie wskażesz niczego, jak masz taki długi paznokieć.
1: Że on ma po prostu na jednej dłoni wszystkie długie, no. Ale kciuk jest najdłuższy.
0: Aha, aha. A resztę ma taką długą, no, gargantuicznie?
1: No,
0: czy...
1: tak, okay, tak. Okay. Ale no, jak nawet patrzę na to zdjęcie, to kciuk się aż zawija, tak wiesz.
0: Czy jesteśmy w pobliżu metrów?
1: Tak.
0: To ja powiem, że 1,5 metra.
1: Metr 97, 197 centymetrów.
2: Ja mogę,
0: Chryste, panie, na badanie to jest wyższe ode mnie.
1: 197 centymetrów.
0: I to jest tylko jeden pojedynczy.
1: No, ten konkretny kciuk. Mierzenie odbyło się w 2014, także, you know, jeśli pan jeszcze żyje, chociaż, dobra, no już może niestety nie, ale no... W 2018, chociaż nie, uwaga, w 2018 podjął on decyzję o obcięciu rekordowych paznokci. Także tutaj akurat teraz doczytałam, że pan się nawrócił, można tak powiedzieć.
2: To musiała być powrót z Marką Stil, jak ktoś... Tak. Na pewno.
1: Tak. Co, pan się nawrócił na szczęście, że
0: dobra,
1: tak powiem.
0: Pojedynczy paznokieć, czek.
1: Czek. Najdłuższe paznokcie u jednej dłoni. Czy jest druga... ciężej, bo to jest po prostu rozróżnione, który konkretny paznokieć ile ma.
0: Aha, czy druga dłoń, czy masz zdjęcie drugiej dłoni?
1: Tej czystej?
0: Tak.
1: Mam.
0: Czy ona jest normalna, czy też ma jakieś długie paznokcie? Bardzo długie.
1: Nie, normalne. To jest ten sam pan w ogóle.
0: Naprawdę?
1: Mhm, on ma dwie nagrody ma. W dwóch różnych kategoriach.
0: Czyli ten jego kciuk miał 1,90 coś tam?
1: 97.
0: Okej. Okay. To ten kciuk nie jest najdłuższy?
1: No jest.
0: Okej, dobra. To myślę, że reszta, no nie powiem wszystkich na pewno, ale myślę, że będzie coś około 1,50 m, 1,70 m, 1,60 m.
1: O.
0: I pewnie jakieś 80 lasowe.
2: 1,67 m.
1: No dobrze, dobrze. Palec wskazujący 1,64 m. Środkowy 1,86 m. Serdeczny podobnie, bo 1,81 m. I mały paznokieć 1,79 m. Czyli mniej więcej wszystkie około 70-80.
0: Mniej więcej wszystkie są wyższe ode mnie.
1: Tak.
0: Ale te paznokcie się za nim ciągną, jak on idzie? Czy one są aż tak pokręcone, że nie?
1: No nie, no są pokręcone, ale nie aż tak. Aha. Tylko końcówki właściwie tylko mają. Takie, wiesz, takie jakby śloki takie, co się już trochę rozwijają na włosach zrobiło. Że od góry są proste i tylko końcówki się tak zakręcają. Fajnie, nie?
0: No.
1: On w młodości pobił kolegę z ławki, tutaj można doczytać, gdy ten próbował złamać jeden z jego długich paznokci, a gdy osiągnął pełnoletność, miał wtedy problemy ze znalezieniem partnerki oraz pracy. Czy one ewidentnie utrudniają mu życie.
0: No,
1: I w wieku 15 lat przestał obcinać paznokcie u lewej ręki.
2: Ja nie mogę.
1: Czy od 15 roku życia urodził się w 37, a w 2018 postanowił je ściąć.
0: Dlaczego? W sensie nie dlaczego postanowił ściąć, bo to jest dobra decyzja, ale dlaczego? Dlaczego ktoś podejmuje taką decyzję szaloną?
1: On powiedział, że swojej decyzji nie żałuje i stale powtarza, że warto było poświęcić życie, by osiągnąć niecodzienny cel.
0: No dobra, to jest jego statement. Dobra, okej, w porządku, spoko. No, ludzie mają różne potrzeby, różne ambicje, ale po prostu ja, jako Michalina Dobaczewska...
1: Nie rozumiesz tego.
0: Nie rozumiem.
2: Ja w tym temacie też tego nie rozumiem i naprawdę radziłbym i nam, i właśnie...
0: Światu.
2: Tak, zachować ciszę i cieszyć się tą ciszą naprawdę w tym temacie.

0: To był Pain od Pink Panthers, czyli ból po polsku, który odczuwam na myśl o temacie paznokci i teraz temat, na który odczuwam mniejszy ból, bo będzie o falafelu.
1: Falafel jest to świetna rzecz, świetny wynalazek ludzkości, bym rzekła. Warto. A jeżeli ktoś nie wie, czym w ogóle jest falafel, bo to może być taka troszeczkę egzotyczna nazwa dla cyfrowych.
2: Nazwa jest enigmatyczna dosyć.
1: Tak. To jest bardzo popularna wegańska potrawa, szczególnie w krajach arabskich. W Polsce również ma swoich zwolenników, na przykład entuzjastów kebaba, pysznego lawaszu, pysznego rollo. Tam również możecie właśnie tego falafela sobie zjeść. To są smażone kulki bądź też kotleciki zrobione z ciecierzycy, czasem z dodatkiem bobu i przypraw. Często jest również dodawany sezam do tego, bądź pasta tahini. Dokładne pochodzenie tego dania nie jest jednoznaczne, ale wiele dowodów nam wskazuje, że wywodzi się on z Egiptu.
2: Tak jest i uważa się, że początkowo przygotowywali go egipscy koptowie z fasoli fava i nazwali tutaj to danie ta'amiya, czyli arabskiego słowa ta'am, oznaczającego jedzenie, potrawę lub smak. No i współczesna nazwa falafel w języku arabskim, no bo oczywiście ta nazwa się zmieniła, oznacza aktualnie małe papryczki. No i właśnie ta etymologia tej nazwy do dziś budzi pewne dyskusje, bo tak właściwie skąd to tak się wzięło, dlaczego akurat to oznacza.
1: No, bardzo takie bym rzekła, bo to nawet nie wygląda jak małe papryczki.
2: A może mieć małe papryczki w sobie?
1: No myślę, że nikt nie zabroni.
2: No, widzisz,
1: nie ma zakazu.
2: Nie ma.
1: Nie ma zakazu.
2: Tak jak jedzenie mieszanki studenckiej, nie będą studentem.
1: Dokładnie tak. Tak. I to jest bycie na krawędzi, ale nie jest zakazane.
0: I brania po budzień w nocy.
1: No, ale to jest szaleństwo.
0: To już jest gruba.
1: To prawda. Kiedyś falafel pełnił, i w ogóle do dzisiaj tak naprawdę dla wielu osób, pełni funkcję zamiennika mięsa, szczególnie podczas chrześcijańskiego Wielkiego Postu i szczególnie w te dni piątkowe Wielkiego Postu. Z czasem danie to rozprzestrzeniło się na Bliski Wschód i do krajów basenu Morza Śródziemnego i było ono tam dostosowane do tych lokalnych smaków, więc może akurat wtedy te papryczki też zostały zainkorporowane, bo faktycznie jak sobie nieco myślę i o Bliskim Wschodzie i o Morzu Śródziemnym, to ta papryka jest tam obecna w kuchni.
2: To chyba
0: fajnie
2: związana zagadka. Mm-hmm. No nic, słuchajcie, jeśli jesteście fanem falafela albo chcecie się nim stać, no to dzisiaj jest jak najbardziej ten dzień, żeby przetestować sobie to danie i pójść sobie na obiad i po prostu, albo kolację, myślę, że też będzie spoko. No i dajcie nam znać, czy wam smakowało, czy nie. Przepisu żadnego chyba tutaj nie jesteśmy w stanie dać, przynajmniej ja z mojej strony, może Michalina jest w stanie.
1: Raczej ciężko, bo trzeba troszeczkę dostosować pod siebie, uważam.
2: Czyli zdecydowanie lepiej iść na miasto i gdzieś tam
1: lepiej
2: fajne
1: iść
2: znaleźć
1: na miasto, znaleźć swój smak, jak to smakuje, ale i co nam odpowiada, ale ja mogę polecić ewentualnie ze sklepu z owadem pewnym z sekcji zielonej Go Wege. On jest w porządku.
2: Ja myślę, że wszystko jasne.
0: To ja zacząłem od paznokci i skończę paznokciami. Przepraszam, wiecie, kto miał długie paznokcie?
1: Kto?
0: Dracula.
1: O, to prawda.

0: 43 lata skończyła dzisiaj.
1: Ciekawe, czy dzisiaj na swoich urodzinach zaśpiewa Chleb. Ona go nie śpiewała, tylko była tam, występowała. Ino się na mnie patrzy. Wszystkiego najlepszego, pani Ania Rubik.
0: Szacunek dla niej.
1: Szacunek dla niej, szczególnie za jej pracę, którą wkłada w edukację seksualną przede wszystkim. No i szacunek tak generalnie, bo w urodziny nie można mówić, że nie mamy do kogoś szacunku.
2: Akurat dzisiaj jest taki dzień, że nie wolno.
3: Ale
2: nie
3: jeszcze wolno. Też szacun i wszystkiego najlepszego dla jej przyjaciółki, koleżanki, może nie przyjaciółki, ale koleżanki po fachu na pewno. No. Adriana Lima, brazylijska modelka i aktorka.
1: Adriana Limonka.
3: No i dzisiaj 45 lat kończy, słuchajcie. No przede wszystkim znana jako jedna z najpopularniejszych modelek Victoria's Secret. Z marką była związana niemal 20 lat. I w 2024 wróciła na jej pokaz.
1: Wow. Piękna kobieta, wspaniała sprawa. To ja nieco bardziej z mojej, bym rzekła, działki powiem, że dzisiaj swoje urodziny obchodziłby, gdyby nie umarł, George Bush, amerykański polityk, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 1989-93, był 41. prezydentem właśnie Stanów Zjednoczonych, a podczas II wojny światowej był pilotem bombowca torpedowego i wykonał około 58 misji bojowych.
0: To z mojej działki piłkarskiej dzisiaj urodziny swoje obchodzi lewy obrońca wspaniałej drużyny Realu Madryt, w sensie były lewy obrońca, bo chodzi oczywiście o Marcelo, o Brazylijczyka, naprawdę wybitny piłkarz, ale oprócz tego to jeszcze Frankie de Jong, środkowy pomocnik z Barcelony w kwiecie wieku, bo chyba 29 lat kończy z tego, co mi wiadomo. Tak.
2: O!
0: Młodziutki.
2: Młodziutki.
3: Ja mam jeszcze taką informację dla fanów, takich bardziej kinomanów. Dave Franco dzisiaj obchodzi swoje 41. urodziny. Jest to amerykański aktor, scenarzysta i reżyser, znany m.in. z filmów takich jak Iluzja, czy z zeszłego roku filmu Gdyby nie ty. To było w pewnym momencie dosyć znany tytuł, moim zdaniem. No i w 2020, taka ciekawostka, zadebiutował on jako reżyser trailerem swoim The Rental.
1: O proszę. To ja tym razem też znowu coś bym powiedziała, skoro każdy tak coś z swojej działki rzuca.
0: No,
1: przepraszam, ale no tak tylko mówię. Richard M. Sherman dzisiaj również miałby urodziny, gdyby nie umarł w roku 2024. Amerykański kompozytor i autor tekstów, który tworzył muzykę do wielu produkcji Disneya. To tutaj taki mój mały ukłon w stronę siedzącej naprzeciwko mnie koleżanki Zofii Najewskiej.
2: Cześć.
1: Współtworzył m.in. utwory, muzykę, piosenki do filmu Mary Poppins i utwór It's a Small World.
3: Proszę, a ty tego nie wiedziałam. No, to jest ciekawostkę tutaj zapadała.
1: No wszystkiego najlepszego.
3: No wszystkiego najlepszego, gdyby żył.
1: 100 lat. No to już nie 100 lat w sumie.
3: Ale od 2 lat dopiero.
1: No, ale nie miał 100 lat. Ktoś mu słabo życzył.
3: To właśnie, Michalina.
1: No, my dobrze życzymy tym, co jeszcze mogą zebrać. Takie właśnie te... No, wszystkim wszystkiego najlepszego. 100 lat w szczęściu życzymy. Świętujcie bezpiecznie, bawcie się dobrze. 100 lat.
0: Tak.

0: keep watching.
1: Aby just keep listening.
2: Listening. Wow. A,
1: dobrze, tutaj podchwycony. No. Dobrze, o to chodzi. Tak, trzeba nas słuchać. Znaczy nie trzeba.
2: Trzeba. My nie dajemy.
1: Michalina, nie może, ale no właśnie, i widzicie, bo wy kobiety właśnie jesteście takie dyktatorki.
2: Dodaj coś.
1: W 1550 roku, 12 maja założono Helsinki.
2: Wow, ej, super.
1: Ej, dobra, ja w tym momencie, ja już zagłębiam się w kolejny temat dzisiejszego dnia.
2: Jaki?
1: Kobiety dyktatorki.
2: To ja wam tylko powiem, że w roku 1667 Jean-Baptiste Denis, źle to przeczytałam, bo nie znam francuskiego.
3: Nie, no dobrze.
2: Nadworny lekarz króla Francji Ludwika XIV przeprowadził pierwszą w historii transfuzję krwi.
3: Mhm. Całkiem fajny przełom i przydatny, tak. I taki do dnia dzisiejszego, i myślę, że wiele żyć uratował.
2: Tak, a w 1968 była premiera jednego z moich ulubionych horrorów, czyli Dziecko Rosemary w reżyserii Romana Polańskiego. Bardzo lubię.
3: Też go lubię.
2: Bardzo, bardzo.
3: Prawda.
2: Tak, ale jeszcze jest więcej rocznic i więcej w kąciku historycznym, ale do niego wrócimy już za moment, bo wybiła 8:30, a to znaczy, że już za chwileczkę, za momencik wracamy do was z Wuchtą Wieści, którą zaprezentują dla was Amelia Ogrodowicz i Michalina Dobaczewska.
1: A po Wuchcie Wieści porozmawiamy o kobietach dyktatorkach.

0: Dni Łazarza rozpoczęte.
1: Trudny weekend dla MPK.
0: Politycy w regionie.
1: Pogoda na dziś.
0: W czwartek 10 czerwca rozpoczęła się kolejna edycja Dni Łazarza. Jest to jedna z najstarszych i największych imprez dzielnicowych w Poznaniu. Otwarcie zwieńczyła tradycyjna już kolorowa parada mieszkańców.
1: W programie znalazły się koncerty, wydarzenia sportowe, pokazy filmowe oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Organizatorzy przygotowali także wiele wydarzeń towarzyszących, m.in. targi wolontariatu, bieg łazarski oraz pokazy filmowe.
0: Święto jednej z najbardziej charakterystycznych poznańskich dzielnic potrwa do 15 czerwca.
1: Już w sobotę 13 czerwca na poznańskim stadionie Enea odbędzie się koncert Dawida Podsiadły. W związku z tym nastąpią czasowe utrudnienia w ruchu samochodowym w tym rejonie.
0: Obejmą one m.in. ulicę Bułgarską, Wałbrzyską i część Grunwaldzkiej. MPK planuje utrzymać ruch komunikacji miejskiej, by zachęcić osoby uczestniczące w wydarzeniu do przesiadki na tramwaj lub autobus.
1: Zmiany będą wprowadzone etapami już od godziny 14, a z utrudnieniami w ruchu należy liczyć się także po zakończeniu koncertu około 1 w nocy.
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz kandydat tego ugrupowania na premiera Przemysław Czarnek pojawią się wspólnie w Kaliszu. Otwarte spotkanie z mieszkańcami zaplanowano na niedzielę 14 czerwca o godzinie 13 na głównym rynku.
1: Jak zapowiadają organizatorzy, spotkanie ma dotyczyć przyszłości Polski i planów partii przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Początkowo Kalisz odwiedzić miał tylko Czarnek, jednak później potwierdzono też udział prezesa partii.
0: Wspólna wizyta obu polityków ma być elementem aktywności programowej PiS i okazją do bezpośredniej rozmowy z mieszkańcami regionu.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Teraz na naszych termometrach widzimy 13 stopni Celsjusza. Oby nie była to pechowa trzynastka. Maksymalnie dzisiaj natomiast okolice 20 stopni Celsjusza. Do południa będzie na nas spoglądać piękne słoneczko z nieba, ale po południu raczej możemy spodziewać się zachmurzenia.
0: No niestety na razie ta aura nie jest zbyt czerwcowa. Wiatr dzisiaj w porywach do 40 km na godzinę, no i ciśnienie wysokie do 1020 hektopaskali, więc być może po południu uda Wam się zdjąć swetry i kurtki, ale na razie jednak polecamy zostawić je gdzieś blisko siebie.
1: I możecie też odpuścić tę jedną dodatkową kawę, jak tak patrzę na to ciśnienie.
3: Tak, możecie.
1: Tak? Pozwalasz?
3: Ja się zgadzam. Uważam, że ciśnienie jest w takim stylu, że dzień bez kawy powinniśmy wprowadzić.
1: O kurczę.
3: I zjeść falafelka.
1: O.
3: A ty, Zosiu, co myślisz?
4: Ja myślę, że krótki spodem chyba lepiej dzisiaj nie zakładać.
3: Ja założyłem i nie żałuję. To jest właśnie to, że ja tutaj zadałem bardzo ważne pytanie przy okazji pogody, czy jest pogoda na krótkie spodenki. I dostałem odpowiedź, że ja bym nie zakładała.
4: A powiedziałam, że jest rześko.
3: Że jest rześko.
1: Nie napisałam mech.
4: Mech.
3: Nie, a ja założyłem i nie żałuję, bo jak wyjdę stąd, to będzie tak cieplutko, że będę potrafił cieszyć się tą czerwcową, chwilową, popołudniową pogodą.
4: Nawet bez kawy.
3: Tak.
0: Tylko uważaj, żeby cię ten wiatr nie porwał.
3: Było blisko dzisiaj rano, ale dotarłem.

0: słuchajcie, obiecałem wam. Obiecałem wam tutaj kącik dyktatorski.
1: Przez cały czas trwania tego kąciku, tutaj info dla kobiet, będę robić side-eye, Kubio.
2: I ja będę robić fact-check.
0: Uwaga, znalazłem informację o jednej kobiecej dyktatorce. Była to królowa Madagaskaru. Panowała od 1828 roku do 1861 roku. Nazywała się Rana Walona I Okrutna. Tak. Była władczynią królestwa.
2: Czy okrutna nazwał ją mężczyzna?
0: Słucham?
1: Pewnie, na pewno.
2: Czy
1: tak.
2: Czy mężczyzna nazwał ją okrutną?
0: Nie.
1: Na pewno.
0: Ona została na pewno pośmiertnie na pewno tak została nazwana, bo jej mąż, Radama I, był tak nie nazwany, a Radama I...
1: To był mężczyzną.
0: No ale nie był okrutny. Widzisz? Dyktatorko.
2: Słuchajcie. Tylko po prostu dla mężczyzn to jest podstawowe ustawienie. Podstawowe ustawienie.
0: Dobra, słuchajcie. Małżonka Radamy I objęła rządy po jego śmierci, brutalnie rozprawiając się z rywalami do tronu. Podczas przewrotu oparła swoje rządy o arystokrację, marynę i armię. W czasie swych rządów znacznie ograniczyła wpływy europejskie, wygnała misjonarzy i prześladowała chrześcijan. W 1838 roku podczas negocjacji z Anglikami zażądała, aby poprowadzili handel wyłącznie z wyznaczonych przez nią portach pod pełną kontrolą madagaskarskich urzędników. Manipulatorka jeszcze przy okazji. Nałożone przez nią restrykcje spowodowały wycofanie się Anglików i Francuzów, którzy w akcie zemsty zamordowali miasto portowe Tamatave. Ona ma krew na rękach.
1: Ale to nie ona, tylko Francuzi.
0: Ale to jest jej. Port został ponownie otwarty do handlu w 1853 roku. Dzięki pomocy Francuza Joana Laborda uruchomiła na wyspie produkcję broni palnej, cementu i tkanin. W 1857 wykryła tajne porozumienie pomiędzy swoim synem Radamą II a Francuzami, przewidujące objęcie Imeriny protektoratem Francji. Wskutek wykrytego spisku wygnała z wyspy Europejczyków, okrutnie rozprawiła się z około 1000 własnych poddanych podejrzanych o udział w nim. No i co myślimy o takim czymś?
2: No, dosłownie dziewczyna tutaj dbała o gospodarkę, tak było powiedziane,
1: tak,
2: nie?
1: Rozwijała handel.
2: Rozwijała handel. Mężczyźni okropni i okrutni zaczęli robić jakiś spisek i potem jest wielki problem i nazywanie dziewczyny okrutną, bo powiedziała nie będziecie spiskować i
0: ale
2: nie będziecie mi robić kuku.
0: Uwaga, jej mąż starał się o to i doprowadził do tego, że Madagaskar miał współpracę z Anglikami, powiększył znacznie terytorium państwa, zawarł sojusz z Wielką Brytanią, który zapewnił regularne dostawy broni palnej, a ona to wszystko zaprzepaściła.
2: A czemu porównujemy jego do jej?
0: Ale nie, bo tu chodzi tylko o to, że ona się o to starała, tak fest, wiesz, on się o to starał, a ona po prostu albo jest po mojemu, albo nie ma w ogóle.
2: No
0: dyktatorka, no. Dobra, bo jeszcze ta, Katarzyna Wielka.
2: O!
0: I co, zgoda, że dyktatorka, co?
2: Katarzyna Wielka?
0: Tak.
2: No była dyktatorką, zgadzam się, w jej przypadku.
0: No właśnie,
2: była.
0: Czyli Rana Walona I, która brzmi jak nazwa sera, i Katarzyna II Wielka, która brzmi jak Katarzyna II Wielka. Dyktatorki, najpopularniejsze dyktatorki w historii świata. To był mój kącik dyktatorsko-kobiecy. W tle oczywiście leciało Jezioro Szczęścia od zespołu Baim. A ja zapraszam was, moi kochani, na piosenkę, która teraz poleci od kobiety, która mam nadzieję dyktatorką nie jest. Czyli to będzie Headlock. I ja zapraszam was serdecznie do słuchania.

No słuchajcie, to było Maroon 5, Maps, utwór z naszej młodości, ale za jakiś czas ktoś inny będzie tutaj młodzieżą, my będziemy staruszkami, ale do tego przejdziemy za moment. Mamy newsa, tak bym powiedziała, że może nie zostać

0: ostatniej chwili, bo z godziny piątej, ale jednak. Newsa takiego bym rzekła ważnego, ponieważ tajska rodzina królewska jest w żałobie. Nie żyje córka króla Tajlandii, najstarsza córka panującego monarchy, która miała pseudonim Śpiąca Królewna.
1: A czemu tak?
0: Pozostawała przez 3 lata w stanie śpiączki po tym, jak nagle zasłabła. I no niestety skończyło się to tragicznie.
2: Smutna informacja, bardzo. Jest to pewnie duża strata, żałoba narodowa pewnie będzie.
0: Jest żałoba narodowa, tak. No. Księżniczka zmarła w wieku 47 lat i według oficjalnego oświadczenia tajskiej rodziny królewskiej jej organizm stopniowo słabł w trakcie śpiączki z powodu przewlekłej infekcji, z którą aktywnie się zmagała. I w czwartkowy wieczór spokojnie odeszła w otoczeniu najbliższych.
2: Kurczę.
1: Smutne. W sumie co tu teraz powiedzieć?
0: No nie ma co powiedzieć, naprawdę.
1: Że kondolencje składamy, to
0: oczywiście
1: tyle mogę powiedzieć.
3: Tak jest.
0: No to my do was wrócimy jeszcze za jakiś moment, ale no takie newsy też się zdarzają, o tym też trzeba powiedzieć, trzeba być poinformowanym. No na pewno nie jest to coś, o czym chcemy mówić, ale trzeba.

0: Słuchajcie, przygotowaliśmy Słuchamy? Dzisiaj dla was, a w sumie nie my, tylko tak? nasza wspaniała... No to powiedz mi, Halina, co, dyktatorko.
1: No, ty nie, ty powiedz, Kuba, no,
0: tak, przygotowaliśmy dla was niespodziankę o niedługiej... W niedługim czasie pojawią się u nas goście specjalni dzisiejszego dnia. I ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wszystko wyglądać, bo to ja będzie też. Naprawdę, ja mam nadzieję, że to będą bardzo wartościowe rozmowy. To będą niczym w Meteor Spike ciekawi goście, głębokie analizy. Jeśli wpadną wam jakieś pytania do naszych gości i do naszych gościń, które wpadną dzisiaj do naszego studia, no to... Dzwońcie, zadawajcie i będziemy z nimi rozmawiać na te tematy, bo to będzie naprawdę, moim zdaniem, niekonwencjonalne spojrzenie na świat.
2: Też tak uważam. Totalnie inna tutaj grupa wiekowa, że tak powiem, przyjdzie, bo to już zostało zapowiedziane. No i co? No i na pewno poruszymy z nimi parę tematów. Między innymi najważniejszy temat dzisiejszego dnia.
0: Kto wygra mundial?
2: Nie.
1: Paznokcie.
2: Czy lubią dziki?
0: Okej.
1: Tak.
0: To generalnie nie jest temat na dzisiejszy dzień, tylko na całe życie.
1: Tak.
2: Ale dzisiaj jest w piątki jest szczególnie poruszane.
0: Tak, no to wiadomo. Piątek dzień dzika.
2: Aktywistami dzików.
1: Ja nawet teraz piję.
2: No i slej.
1: Nie powiem szacunek. Co, bo to lokowanie.
0: Szacunek, szacunek.
1: Ale powiem tylko, że piję.
2: Pijesz.
0: Pijesz. Gratulacje, Michał, na nawodnianie. Trzeba.
1: Nawodniać się. Stay
0: dokładnie.
1: Hydrated.
0: Dokładnie.
1: I teraz napijcie się szklanki wody.
2: A wiecie, kto ma hydrated voice? I to jest często poruszane.
1: Kto?

0: Powiedz mi, Halina, ile razy miałaś tak, że musiałaś się kogoś pytać o trasę, o drogę do domu czy gdzieś?
1: Że na przykład kogoś obcego?
0: No.
1: Wydaje mi się, że tylko w sytuacjach, jak byłam na jakimś rajdzie harcerskim albo na obozie, no może dobić do 3 takich sytuacji, bo zwykle mamy mapy.
0: Okej, ale trafiałaś zawsze do tego celu.
1: Tak.
0: Okej, bo jednak pewien taki mieszkaniec, pewien Niemiec, spytał
1: no, tak.
0: o drogę policjantów. Chciał wrócić do domu, no nie do końca ogarniał, gdzie jest, jakby trochę się pogubił tutaj mężczyzna. 42-letni Szwajcar, żeby być tutaj dokładnym, no i niestety on nie trafił do tego domu. On trafił do aresztu.
1: O matko!
0: No trochę
1: to
0: się...
1: To mieszka w areszcie?
0: No właśnie okazało się, że nie. Okazało się, że nie, bo według policji Vale am Rhein został on zatrzymany, ponieważ, jak się okazało, był poszukiwany. Mężczyzna został w zeszłym roku skazany przez niemiecki sąd na grzywnę w wysokości prawie 2000 euro, czyli to jest na przeliczeniu na polskie złotówki około 8000, 7,5. No i za rozbój również z bronią w ręku i on nigdy tej grzywnej nie zapłacił i po prostu gdzieś tam się ukrywał. Nagle policja po prostu, on się sam pojawił, on się sam objawił policji, nie ogarnął, że oni nadal go szukają, no i tak oto nie trafił do domu, tylko trafił pod inny dach.
1: Absolutna głupota z jego strony. Jeżeli aż tak bardzo stronisz od uiszczenia kary za rzecz, którą zrobiłeś, szczególnie, że to jest naprawdę, wydaje mi się, że dosyć ekstremalna sytuacja, to skoro aż tak bardzo chcesz tego uniknąć, dlaczego wolontaryjnie pchasz się w ręce policji, która wie, że jeżeli cię zobaczy i coś tam skojarzy, to cię po prostu zgarnie i już nie będzie chodzić o samą grzywną, tylko będzie chodzić o to, że władują cię po prostu do więzienia.
0: To prawie mu wyszło.
1: Nie, tak nie robimy. W ogóle no przede wszystkim nie...
0: Nic nie robimy napadów z bronią w ręku i płacimy grzywne ewentualne, ale...
1: Tak, dokładnie tak. Ale no błagam, toż to trzeba w ogóle nie myśleć logicznie. Co to w ogóle ma znaczyć?
0: A widzę, że bardzo przeżywasz tą sytuację.
1: No bo to trzeba być głupi, no. Jejku.
0: Ale spokojnie, teraz już na kolejne kilka tygodni ma tutaj już sprawę swojego przebywania, swojego...
1: już nie musi nigdzie trafiać.
0: On nie musi nigdzie trafiać, on wystarczy, że po prostu teraz siedzi i nie musi się nigdzie ruszać, nikogo pytać o drogę.
1: Super. Świetnie i cudnie i wspaniale. No to wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że on jest generalnie taki dosyć bezpieczny w tym areszcie. Na pewno jest zabezpieczony, bezpieczny, tak? Więc tak tematycznie już teraz na naszej antenie Capital Cities, Safe and Sound.

0: Słuchajcie, tak jak już wspominaliśmy przed chwilą, są z nami w studiu specjalni goście. Myślę, że teraz można udzielić im głosu, tak żebyście wszyscy przywitali, powiedzieli skąd są, jak mają na imię.
1: Zaczynaj, Ala.
2: Jestem Alicja ze Szkoły Podstawowej numer 1 w Plawiskach. W sumie jesteśmy wszyscy. I no, pozdrawiam mamy.
3: Super, dobra, mamy Alicję. Kto dalej?
4: Ja mam na imię Pola i też jestem z Plawisk jak Ala. No i tak naprawdę też bardzo się cieszę, że mogę tu być.
0: Też pozdrawiasz mamę?
4: Nie, bo mama nie słucha radia.
3: No to zacznie.
0: Kurczę.
3: Bo dzisiaj na pewno zacznie. Dobra, mamy jeszcze dwóch chłopaków. Cześć.
5: Dzień dobry, jestem Wojtek, też jestem z Plewisk i tyle mam do powiedzenia.
3: Okej, okay, dobra.
6: No cześć, jestem Ignacy i pozdrawiam ogólnie SP1.
3: Super, Plewiska. Świetnie, genialnie, dobra. Jak wam się na razie podobał nas w radiu?
2: Bardzo fajnie.
3: Jest
2: bardzo
3: fajnie. Bardzo.
4: Fajnie jest.
3: Tak?
4: Tak. Jest, tak. No. Jest taka fajna atmosfera.
6: Polecam.
3: Tak. A widzisz, jest fajna atmosfera jeszcze tak wcześnie, no to jest dobry komplement dla nas.
0: To prawda.
3: I myślicie, że chcielibyście w przyszłości w takim radiu sobie trochę pogadać?
2: Tak,
5: może.
2: Tak.
5: Może, zależy.
2: Może być to przyjemne doświadczenie bardzo, nawet teraz jest tak.
3: Tak, podobać się?
4: Spokojnie.
2: Tak.
3: Jest spokojnie?
4: Tak.
3: O!
0: A to nowość.
3: A to nowość,
0: to nie
3: że
0: zawsze
3: jest spokojnie.
0: Bywa spokojnie.
3: Ale to dobrze.
0: Tak.
3: Spokój też jest potrzebny.
0: To jest potrzebne.
3: A wy panowie byście spróbowali swoich sił w radiu?
5: Chyba nie.
6: Myślę, że tak. Boże, może to być moje, chociaż nie jestem pewien.
5: Ja sądzę, że raczej ja tutaj nie skończę.
0: No to może dzisiaj cię przekonamy.
3: No nie właśnie.
6: Zobaczmy, Wojtek.
3: No słuchajcie, w Radiu Meteor możecie też na przykład zostać komentatorami sportowymi, ale to by trzeba było oddać głos Kubie bardziej na ten temat, więc jeżeli się interesuje się sportem, no to może bardziej mikrofon, ale w takim ułożeniu, w takiej konfiguracji.
5: No nie wiem.
4: Ja nie wiem, czy bym mogła, bo mi się bardzo często, kończą mi się tematy do rozmowy.
3: To też jest dobre, wiesz? Dlatego, żeby jakiegoś tematu za bardzo nie przeciągnąć i żeby nie gadać za długo, to czasem dobrze jest, gdy skończy ci się w głowie pomysł na temat.
4: Bo często po prostu mówię wszystko naraz i na końcu już nie mam nic.
3: To bardzo byś się sprawdziła w dziale informacji i publicystyki, bo tam mamy serwisy, tam piszemy newsy i to są właśnie krótkie formy, w których dużo musi być zawartych informacji.
0: I tam już wiesz, co musisz powiedzieć.
4: Tak?
7: Zresztą przed każdą audycją i tak robimy research, czyli takie rozeznanie przed tym wszystkim, o czym będziemy mówić, więc te tematy są nieskończone. Więc wydaje mi się, że na pewno byś się dobrze odnalazła.
3: Im więcej wiesz, tym masz więcej tematów. Też trzeba o tym wiedzieć, nie?
2: Nie, to za to ja szybko przeskakuję z jednego do drugiego, jak coś się naplącza i tak bardzo długo mi zajmuje czasem się wygadać.
3: To byłabyś świetną prezenterką.
0: To na poranek
3: idealnie. Tak, byłabyś świetną
0: Czyli
3: prezenterką.
0: Zrobiłabyś to, co my teraz.
2: Mhm. O, to
3: no
2: fajnie.
3: Widzisz?
0: Fajnie,
3: no.
0: Nie?
2: No.
3: Dla każdego coś miłego, każdy się może odnaleźć, prawda?
5: Chyba.
6: No, bardzo możliwe.
3: Chyba na pewno. No, w takim razie to jest pierwsza tura naszych rozmów. Podobało się?
2: Tak,
5: bardzo.
3: Super, świetnie. I my już za moment do was wracamy.

0: I zgodnie z obietnicą wracamy do was po kolejnym najlepszym, jak zawsze, utworze w Radiu Meteor i jesteśmy już z kolejnymi uczniami. Czy chcecie się ładnie przedstawić?
1: Może tak, może nie.
0: Jak to?
1: No jak to?
2: Teraz którą opcję wybrać?
0: No właśnie, trudna sprawa.
1: To zacznę. Siemanko, jestem Lucyna, pochodzę z Plewisk i w sumie lubię grać w kosza i słuchać Maneskinu.
0: O, szacunek, szacunek, dobra. Kogo mamy dalej?
3: Dobry, jestem Czarek i pozdrawiam Olimpię Plewiska.
0: O, super.
2: Sportowcyk na razie.
0: No.
4: Hejka, ja jestem Amelia i pochodzę z Plewisk i pozdrawiam trenera Pioruna.
0: Czyli mamy sportowców, mamy. Czyli coś dla Kuby. Oglądaliście wczoraj mecz?
1: Oczywiście, że tak.
0: I jak wrażenia?
3: Nie było źle.
0: No zależy, czy jesteś z RPA, czy z Meksyku.
5: To jest ode mnie pytanie tutaj takie sportowe. Jak myślicie, kto wygra mundial?
1: O, Brazylia. Właśnie.
5: Brazylia, to kolejny pik.
3: Portugalia.
4: Ja tam się na tym nie znam, ja nawet nie wiem, kto bierze udział.
0: To strzel w jakieś państwo.
4: Hiszpania.
5: O, i to jest ten sam pik, co ja. Bardzo dobry wybór, bardzo dobry wybór.
0: Dobra, dobra. A trener Piorun to czego jest trenerem?
4: Akrobatyki.
0: O matko, Dobra, to już są trudne rzeczy, jaka jest twoja ulubiona figura?
4: No, najbardziej cię lubię podwójne salto w tył najlepiej.
0: Podwójne salto w tył?
4: No.
0: Ja nie zrobię pojedynczego w przód, ale okej.
2: Ja w ogóle się nie ruszę praktycznie.
0: Chyba tak, no. Jejku. Nie pamiętam, kiedy ostatnio zrobiłam fikołka. Nie, mogłam zrobić niedawno fikołka. Mogłam, jak się wywaliłam z
2: kliczą kostkę. A fikołek to jest taki, że w powietrzu? To
0: jest nie, ten? Fikołek jest chyba na...
2: Czy fikołek to jest zwykły, że po prostu przewrót w przód?
4: Zwykły po ziemi.
2: Zwykło, dobra.
6: Przewrót w przód.
0: Okej.
2: Okay. Nie wiedziałam.
0: Okay. Lucyna, ty jesteś fanką koszykówki,
1: tak.
0: Prawda? Jaka jest twoja ulubiona drużyna? Masz?
1: Warriors.
0: Okej. No dobra. No, a ty Kuba, co?
2: Kuba kiwa głową.
0: Kiwasz głową?
5: No ja uważam, że to jest bardzo dobry wybór generalnie, biorąc pod uwagę, że tu już mamy zainteresowanie NBA, a śledzisz finały, które się teraz odbywają, New York Knicks, San Antonio Spurs?
1: Niestety nie mam czasu.
5: Bardzo dobrze, bo są rozgrywane w nocy, a jak wiemy, dobrze, noc jest od spania.
0: No tak.
5: Także bardzo dobry wybór jak tutaj dla młodego człowieka, żeby o tą regenerację dbać jak najbardziej. Także oglądanie mundialu też jest niewskazane w tym roku niestety, bo mecze bardzo późno.
0: No właśnie. A ty oglądałeś dzisiaj mecz o czwartej?
3: Tak.
0: Tak?
2: Oglądałeś?
0: To widzisz, Kuba, ty nie dałeś rady.
5: Ja nie dałem rady.
0: I jak uważasz, co? Jaka opinia?
2: Opowiedz, Kubie. No,
3: obejrzałem cały. Pamiętam ledwo, co? Bo większość właśnie spałem.
0: Okej. Okay. Czyli tak jednym okiem oglądałem, a drugim...
3: Tak. Ale no. nawet ciekawe było.
0: Tak?
5: A komu kibicowałeś? Czechom czy Korei Południowej?
3: Czechom.
5: Dobrze. Bardzo dobry wybór.
0: Tak, lubimy Czechy, bardzo lubimy Czechy. Czechy są super.
2: Knedlicki.
0: Pepicki, Knedlicki. Super, świetnie. Czy macie jeszcze coś, co chcielibyście przekazać naszym słuchaczom?
2: Pozdrowienia kogoś? Może?
4: No to ja mogę pozdrowić mamę i tatę, która jest w pracy nad morzem.
0: Okej, okay, zawsze pozdrowienie mamy, tatę to jest dobra rzecz. Czy ktoś jeszcze?
3: Mogę pozdrowić Ławicę, lotnisko poznańskie.
0: Oczywiście, że tak.
3: To pozdrawiam Ławicę.
0: Całą Ławicę, dobra.
2: Przerał cię dla Ławicę.
1: To ja pozdrawiam moją trenerkę. I czekam, aż wróci Maneskin.
0: Super, świetnie. To może kto wie, już za momencik puścimy specjalnie dla ciebie Maneskin, a my za moment do was wracamy z Wuchtą Wieści, gdzie będzie co nieco właśnie o lotnisku Ławica. A Kuba, co teraz mamy w kolejeczce?
5: Teraz oczywiście nasz piątkowy hymn.
0: Tak.
5: Można powiedzieć, że piosenka rozpoznawcza dla nas, więc po jednej nutce Stateside z Zarą Larsson na ficie.

Minęła właśnie godzina 9:30, a to oznacza, że zapraszamy Was teraz na drugie wydanie Wucht Wieści. Przeczytają dla Was i przedstawią Amelia Ogrodowczyk i Michalina Dobaczewska.

0: Ewakuacja Ławicy.
1: Onkobaza otwarta.
0: Finał Mistrzostw Pierwszej Pomocy.
1: Etnoport otwiera świat.
0: Wczoraj na terenie portu lotniczego Poznań-Ławica w godzinach popołudniowych doszło do niespodziewanej ewakuacji pasażerów. Jak mówi Marcin Wesołek, rzecznik lotniska Ławica, powodem akcji były pozostawione na terenie terminalu dwa bagaże.
1: Przypominamy, że pozostawienie bagażu bez opieki na terenie lotniska jest niedozwolone i grozi za to wysoka kara pieniężna.
0: Nowe miejsce wsparcia dla osób chorujących onkologicznie i ich bliskich rozpoczęło działalność w Poznaniu. Onkobaza to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która ma wspierać nie tylko pacjentów, ale także ich rodziny i opiekunów. Mówiła Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. W nowym centrum będzie można skorzystać m.in. ze wsparcia psychologicznego, informacji oraz pomocy w odnalezieniu się w codzienności po diagnozie.
1: Organizatorzy podkreślają, że choroba onkologiczna wpływa nie tylko na osobę chorującą, ale także na jej najbliższe otoczenie.
0: Onkobaza będzie działać codziennie przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu. Aby skorzystać ze wsparcia, należy wcześniej umówić wizytę osobiście lub telefonicznie.
1: Organizatorzy podkreślają, że miejsce ma być przestrzenią pomocy, rozmowy i wsparcia nie tylko dla osób chorujących onkologicznie, ale również dla ich rodzin i bliskich, którzy często również mierzą się ze skutkami diagnozy.
0: Materiał przygotował Stanisław Mazurczak. Jutro na terenie Cytadeli odbędzie się finał 32. Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Do rywalizacji przystąpi 16 drużyn, każda reprezentująca jedno województwo.
1: Każda ekipa to uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy wykazali się największą wiedzą na temat pierwszej pomocy. Wielkopolska reprezentowana będzie przez pierwsze liceum ogólnokształcące imienia majora Henryka Sucharskiego w Kępnie.
0: Muzyka z różnych kontynentów, spotkania kultur i 4 dni wydarzeń w sercu Poznania. W Centrum Kultury Zamek trwa 19. edycja festiwalu Etnoport.
1: Od czwartku do niedzieli publiczność może uczestniczyć w koncertach artystów i artystek z m.in. Iranu, Turcji, Senegalu, Gruzji, Hiszpanii czy Republiki Południowej Afryki.
0: Program wydarzenia nie kończy się jednak na koncertach. Organizatorzy przygotowali również warsztaty, pokazy filmowe, potańcówki oraz przestrzeń do spotkań i wspólnego spędzania czasu.
1: Nie zabrakło także propozycji dla najmłodszych w ramach cyklu Małe Etno.
0: Na uczestników czekają wydarzenia rozłożone na 4 dni festiwalu, a w sprzedaży wciąż dostępne są karnety. Karnet 3-dniowy obejmujący wydarzenia od piątku do niedzieli kosztuje 320 zł, natomiast karnet 4-dniowy od czwartku do niedzieli 350 zł.
1: Bilety można kupić przez internet oraz w kasie Centrum Kultury Zamek. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zaplanowania udziału i wybrania wydarzeń zgodnie z własnymi muzycznymi zainteresowaniami.
0: Relacji z festiwalu będzie można posłuchać także na antenie Radia Meteor w poniedziałkowym magazynie muzycznym o godzinie 20, gdzie nie zabraknie rozmów, atmosfery wydarzenia i muzycznych wrażeń prosto z Centrum Kultury Zamek.
1: Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.

0: Zosia przygotowała tutaj...
1: Kuba, musisz sobie włączyć mikrofon realizatorze.
2: O, dziękuję, dziękuję. No. I jeszcze muszę pewnie wam powłączać, znając życie. A, jeszcze trójeczkę, proszę bardzo. Teraz już wszyscy jesteśmy gotowi do rozmowy. Także tak, Zosia przygotowała dla nas pytanie dla naszych miłych gości.
3: Ale mam jeszcze tutaj jedno zanim to, bo oczywiście to będzie bardzo ciekawy temat. Mam nadzieję, że znacie taką osobę jak Bagi.
4: Tak.
3: Znacie?
4: Tak.
3: Ale mam jeszcze pytanie do tutaj świeżej twarzy w naszym studiu. Jak masz na imię? Możesz się przedstawić teraz. Anita. Znasz Bagiego? Nie. Nie znasz? Kurczę. A myślałam, to ja chyba się boomersko czuję.
4: Nawet Tańca z Gwiazdami nie kojarzysz?
3: Tak jest.
5: Nie, no Tańc z Gwiazdami to znam, ale nie oglądam.
3: On wygrał edycję ostatnią?
6: Nie.
3: Czy jeszcze ostatnią?
6: Przedostatnią.
3: Tak. Przedostatnią.
2: Bagi poszedł do Tańca z Gwiazdami i znalazł tam miłość przecież.
6: No ej, bez kitu, nie, no było coś takiego,
2: no,
6: było.
2: Właśnie.
3: No teraz z Madzią jest.
4: Tak. Teraz jest z Magdą. No, ale i Bagi, i Magdzia potem, i Madzia wystąpili potem jeszcze w Mafii IRL. Friza.
2: To jest Friza program.
3: A wiesz, to już wiecie więcej ode mnie.
6: To jest sabotażysta, tylko że Friza.
2: No nie, no sabotażysta to jest co innego. Oglądać sabotażystę?
6: No ale koncept jest taki sam.
4: Ja polecam obejrzeć sabotażystę.
2: Fajny,
4: bo, bo teraz są bardzo, bardzo fajne osoby, typu na przykład Graf.
2: Tak, Graf jest najlepszą.
6: Tak. Ej, dobra, muszę coś powiedzieć, Dobra.
2: Bo wiecie skąd jest Graf? Z jakiej miejscowości?
4: Z Polska.
6: Bo ja ogólnie z Polska jestem.
2: Tak.
4: Doceniam.
6: Spodziewałaś się takiej... dziękuję.
2: Spodziewałaś się, Michał, na takiej reakcji? Ja jestem bardzo szczęśliwy, że to powiedziałaś, że twój inner child to jakby wyrzucił z siebie.
6: Ja jestem szczęśliwa, że jestem z tego samego miasta, co najmądrzejszy człowiek w tej galaktyce i tyle.
4: Tak.
3: Dobra, ale YouTube'a znacie, ogólnie.
4: Tak.
6: Znamy też na YouTube.
4: Tak.
7: Super, oczywiście.
3: Tak, wolałam się upewnić.
6: Dobra, jesteśmy na tym samym gruncie.
3: Skoro
7: jest ciągle w domu, no to chyba oczywiście, że znam.
3: No i bardzo, bardzo dobrze. I teraz ogólnie mam taki fun fact dla was. Bagi tworzy swój program. To będzie Farma Bagiego. On będzie prowadzić swój kanał.
7: Fajnie.
4: O, ja nie wiedziałam o
7: fajnie,
4: tym.
7: Zapewne nie będę oglądać.
4: Ale to będzie na YouTubie, czy
2: ale było już coś takiego.
3: Podobno na YouTubie.
2: Bagi miał jakąś chatę swoją, coś było, chata Bagiego, było coś takiego, kojarzę.
6: A co to było?
2: Nie, mówią tu koleżanki, że było, no więc...
3: Oddaj głos, masz
2: co to było, co to było?
6: Potrzebujemy eksperta.
4: Troszkę tylko się zagłębiłam, ale to było coś tego typu, że on jakby, nie pamiętam, czy kupił, czy to było na wynajem, ale z różnymi osobami to było.
6: Czyli to jest po prostu jak dom ekipy.
8: To jest trochę coś w tym stylu, tylko ten dom prawdopodobnie przetrwał może z parę miesięcy, dlatego, bo teraz już nie ma za bardzo o nim mowy, ale na pewno bardzo dużo się w tym domu działo, bo na przykład przychodziły jakieś różne osoby z TikToka, które się wybiły, typu na przykład jakieś krótkie fragmenty piosenek i po prostu dużo w tym domu się działo.
2: Okej. Ja mam takie pytanie. Ile wy macie generalnie lat? Bo ja tak nie ogarniam tego za bardzo, nie? Tak plus minus, jakbyście mieli powiedzieć, bo wy jesteście z jednej klasy tutaj wszyscy,
8: tak,
2: czy?
8: Tak, okay. Tak.
2: Czyli
8: tak,
2: wszyscy macie równo, tak?
7: Jakby no, może nie do końca, bo zależy też...
2: Wszystko najlepszego.
5: W sobotę.
2: No to
6: jutro.
2: To jutro. To
5: jutro.
2: To wszyscy razem siłamy.

0: Anita!
1: Dziękuję.
2: Brawo. No. Więc tak, więc Bagi będzie miał...
3: Zapytałeś.
2: Jaki?
3: No, że urodziny.
2: No
3: i
2: widzisz?
3: Że ten...
2: Ja wiem, bo ja sam miałem, więc ja urodzinowo ogarniam trochę. Każdy miał urodziny przecież, nie?
4: A dzisiaj na przykład, a czekajcie,
2: a jutro, zaraz sprawdzimy, z kim Anita dzieli urodziny
3: właśnie,
2: popularne.
3: No, tak.
2: Zaraz to sprawdzimy,
3: fakt.
2: Robimy research. No. Michalina, ty rozmawiasz, ja zrobię, dobra, ty robisz research, okej, okay, widzicie? I tu jedna z koleżanek mówiła właśnie, że ciężko by jej było szukać tematów, a tu jak widać tematy pojawiają się same.
1: To właśnie o to chodzi. To właśnie ty mówiłeś,
3: no
1: że ci trudno, nie?
3: No
1: a widzisz? No i jeszcze trochę musimy poczekać na wielki reveal tego, z kim sławnym dzielisz urodziny. No. Bo, o proszę, nie no,
3: mamy
1: coś
3: to?
1: Tu mam.
0: Ja wiem, że na pewno dzielę urodziny z aktorką ze Stranger Things.
1: Którą?
0: Mamą Majka. Nie, mamą
1: Majka. Winona Ryder.
3: A to znana osobista.
1: Bardzo znana, no.
3: Fajnie, fajnie.
0: Ogólnie z mamą na przykład...
1: Cezary Pazura ma jutro urodziny.
4: Nie znam.
1: Nie znasz Cezarego Pazura.
0: Cezary Pazura, aktor.
4: Nie znam. Jeszcze słyszę.
1: Więcej mogę się z tobą założyć o cokolwiek, że wiesz, kim jest Cezary Pazura, bo Cezary Pazura, znasz na pewno jego głos, bo on dubbinguje wiele filmów, wiele bajek.
0: Na przykład ale...
5: Może z wyglądu i z... tak zwanie nazwy nie znasz.
4: Okej, ale ja mogę... kojarzyć jego głos, ale nie wiedzieć, kim on jest.
0: Pokażę ci jego
1: zdjęcie. A, to tak nie zmienia faktu, że kojarzysz typa.
3: Już ci pokazuję.
1: 13 patrz. Czerwca urodziny ma także Sarsa. Znacie Sarsę?
0: Niezbyt.
1: Dobra, czyli jutro znowu będzie pomidorowa, już niestety nie jest aktualne.
0: To jest to otaczka.
1: Ona napisała oryginał tej piosenki.
0: Ja tylko znam, jutro będzie pomidorowa.
1: A znacie Marvela?
4: Ja nie znam.
1: Czy uniwersum Marvela jest wam znane?
4: Tak.
1: Wiecie, kim jest Kapitan Ameryka?
0: Tak.
1: To aktor, który gra Kapitana Amerykę, ma urodziny również z tobą.
0: Anita, ty masz akurat flagę USA na
1: No. To prawie tańcza. Super, świetnie, cudownie. Słuchaj, według też naszego horoskopu miewasz doskonałe pomysły i z powodzeniem realizujesz swoje projekty.
0: To prawda.
1: Twój umysł, chociaż bardzo ruchliwy i zmienny, jednocześnie jest pozytywny i silny. Nierzadko tak się składa, że człowiek urodzony 13 czerwca jest najbardziej wykształconym ze wszystkich członków swojej rodziny. Tutaj wróży ci świetlaną przyszłość, moja droga.
0: Ale to jest prawda, bo Anita zawsze jest pozytywna.
1: No tak. I super, no i świetnie. No to wiemy już, z kim dzielisz urodziny, wiemy, kiedy masz te urodziny, wiemy już, że my jesteśmy dosyć podzieleni, jeżeli chodzi o Bagiego. To co? To chyba czas na muzykę, nie Kuba? I co tam mamy?
2: No, była prośba, żeby włączyć Dis na raka, więc włączamy Dis na raka.
4: Czemu?
6: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
7: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
6: Jedziemy.
7: To jedziemy.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak

0: No,
1: jesteśmy tak. Dalej w studiu.
0: Tak, dalej mamy z naszych gości. Zgadzam serdecznych, się. Ale nie wiem czemu nie słyszę.
1: Czego nie mówię? Słyszysz?
0: Tego co mówię. O, już się słyszę.
1: O,
0: już się słyszę.
2: Tak. Rozmawiamy poza anteną.
0: Tak, na poza anteną tak zwanym były cały czas rozmowy. Mamy bardzo, że tak powiem, rozmownych gości.
1: I to jest super.
3: Gości, gości najmniej rozmowne.
0: No ja nie wiem. Nieprawda.
2: To nic złego.
3: Ja wiem, że to nic złego.
1: No to co byś nam chciał przekazać?
3: Mam grosza, znalazłem.
1: O, to na szczęście.
3: Tak, to jest jeden grosz. Znalazłem. Tu jest trochę... Już go opłaciłem.
0: Ja mam do was pytanie w sumie. Do naszych tutaj milusińskich. Czy lubicie takie zwierzątka, jakimi są dziki?
4: Właśnie.
5: To jest segment.
4: Są
3: dziki. No dziki to takie... Dziki.
2: Ja to nigdy nie spotkałam dzika, ale ostatnio spotkałam Fredkę, która biegła po ulicy.
1: Okej.
4: To z czym mi się kojarzą dziki, to chyba z Frizem.
1: Z Frizem?
4: Z Mają.
3: Tak szczerze.
4: I bardzo dobrze, że o tym wspominasz.
2: Też mi się z tym kojarzy.
6: Ja w sumie z dzikami mam taką sytuację, że w sumie ostatnio chyba na angielskim na podwyższenie oceny musiałam o Puszczy Białowieskiej i tam o dzikach.
1: O,
4: no i co ta co wam
1: powiedziałaś?
6: I mam ciekawostkę, którą już raz powiedziałam chyba każdemu.
1: Dawaj.
6: Niemcy podczas II wojny światowej zabili około 600 dzików.
3: A tu nie były żubry?
6: Nie pamiętam. Chyba dziki.
4: I to masz cztery nogi.
1: Masz cztery nogi, ma futro.
0: To bardzo niedobrze.
3: To też mi podobne. Ogólnie ja nigdy dzika nie spotkałem, ale podobno raz jak mój brat po prostu sobie coś tam w głowie zrobił, tak jak matka go zabierała.

0: do szpitala, to dziki przechodziły przez drogę tam.
1: O. A wiecie, co zrobić, jak spotkacie dzika i chcecie się jednak tak trochę od niego odsunąć i uciec od niego?
0: Na drzewo się.
1: Na drzewo.
2: Według mnie powinniśmy po prostu stać, na pewno nie patrzeć też w oczy, no i po prostu przeczekać, bo ja mam takie doświadczenie, że na przykład wiem, że to teraz będzie totalnie piernik i wiatrak, ale po prostu ja mam takie doświadczenie od moich zwierząt, że jeśli stoję w miejscu i powoli się ruszam i nadal na nie patrzę, to po prostu stoją w miejscu, a jeśli bym zaczęła na przykład od mojego psa uciekać, to by po prostu zaczął biec za mną.
3: No. Jest to dobre spostrzeżenie, ale ciekawostka, jak uciekacie przed dzikami, to slalomem. Tak. Bo dziki, żeby skręcać, muszą skręcać całym swoim ogromnym ciałem, bo nie potrafią obracać swojego łba, więc muszą się zatrzymać
1: i
3: tak, skręcać dopiero wtedy.
0: To jest dobra taktyka na ucieczkę.
2: Od krokodyli też trzeba uciekać slalomem.
1: Tak, ale wiecie, czym się różni krokodyl od aligatora? Jak rozróżniać?
0: Ja chyba wiem, bo teraz tak, krokodyl ma chyba te wszystkie zęby, które wystają, a aligator takie tylko jedne, tak mi się wydaje, albo jest na odwrót. I także jakby aligator ma ten pysk taki bardziej płaski i taki, jakby to nazwać, tak, że te kanty są mniej ostre, a krokodyl to tak bardziej widać.
4: Bardziej opływowy.
1: Taki zaokrąglony.
0: No.
5: A propos jeszcze tych dzików, mam, to w sumie nie jest kuzynka, to jest koleżanka, nie wiem, to w sumie nie, to jest córka kolegi mojego taty i oni mieszkają koło lasu i ten czasami właśnie dziki przechodzą. Jak wracaliśmy od nich tak późnym wieczorem, to nam lis przeskoczył przez drogę.
0: Ja kiedyś lisa widziałem.
5: Lisy są bardzo ładne.
3: To prawda. W Poznaniu bardzo dużo u nas na Morasku lisów bywa. Ja tu mieszkałem.
4: Dzików też.
3: Tak? Ja mieszkałem tutaj w okolicy, nie spotkałem nigdy dzika. Sarny spotkałem, jak wychodziłem tutaj kiedyś z naszego radia, to tutaj przy placu zabaw stało sobie takie mini statko, bo cztery sarenki sobie stały, patrzyły na mnie i bardzo niegroźne to były zwierzątka na szczęście. A lisy bardzo często przebiegają po Morasku. A ciekawostka, tutaj kolega nam bardzo dobrze powiedział, bo u aligatora, a u krokodyla różnica jest taka, że właśnie aligator ma ten szeroki pysk przypominający literę U, a krokodyl węższy przypominający literę V.
0: Akurat tego nie powiedziałem, ale okej.
3: Nie, no było
1: mówione,
0: że o tym, że... Ja nie mówiłem, że one przypominają U.
3: No tak, ale chodzi o kształt.
4: Tak. Opisałeś kształty po prostu, tylko innymi słowami.
6: U mnie z lisami było tak, że ja na działce kiedyś, jak byłam mała, może miałam 7 lat, teraz mam już 13, więc prawie 13, to ja miałam kury i miałam taką jedną ulubioną kurę, bo ona była biała, w czarne plamki.
4: O,
2: już wiem chyba, jak to się skończy.
5: Ja chyba też.
6: I właśnie obok tej działki jest las i niestety lis w nocy tą jedną, jedyną kurę zjadł.
4: Jedyną. A jak miała imię? Miała imię?
6: Ja ją nazywałam Dalmatyńczyk.
4: Okej. Jakbym miała ulubioną kurę, to ją nazywała Kokolina.
5: Ja właśnie, a propos tych saren, to pamiętam, jak jechałam na rowerze przez las razem z rodzicami, to koło ścieżki taka sarna nam wyskoczyła, ona tak na mnie patrzyła, to ona była taka duża, to była z bliska sarna. Tak jakby twarz,
4: sarna. Sarny zawsze, jak stajesz autem i sarna jest przed tobą, to dopóki stoisz, to ona też stoi, ale ty ruszysz i ona też ruszy.
5: Tak, to właśnie jest sarna.
2: O, pytanie, mogę powiedzieć jeden żart? Chociaż to nie jest taki do końca żart.
5: Tak, jak najbardziej.
4: My potem też będziemy mieli żart. My potem też mamy żart.
3: Masz żart, Michalina?
2: To nie jest do końca żart, ale powiem o filmiku, który ostatnio widziałam, co do właśnie zwierząt. To dziewczyna pokazywała swój pamiętnik, kiedy była bardzo mała, miała prawdopodobnie 3 lata, z 2009 roku i w nim było napisane coś w tym stylu, bo nie pamiętam do końca. Dziś ukradli mojemu dziadkowi świnie, jest mi bardzo smutno. I po prostu, i to było jeszcze z takimi błędami ortograficznymi, takimi typowymi błędami ortograficznymi i po prostu to mi ostatnio tak rozśmieszyło, że teraz jak mówiliśmy o właśnie ty, właśnie jak Ala mówiła o tej kurze, to właśnie przypomniało mi się ten filmik naprawdę.
4: Okej, dobra. Słuchajcie, bo ja też mam żart. Mam dwa żarty.
3: Aż wstałaś.
4: Tak, mam dwa żarty. Pierwszy.
3: Udawajcie, że zabawne. W razie czego.
4: Tylko słuchajcie, to musi być interakcja między nami. Potrzebuję kogoś, kto zada mi pytanie do tego żartu.
2: Ja mogę.
4: Ja nie, dobra, mogę. Byłaś pierwsza, ale to dobra.
2: To Wojtek może pomoże w drugim.
4: Wy coś tak? mówcie, no. wy coś mówcie, ja ci powiem na ucho, co masz powiedzieć i potem zrobimy wielki performance.
6: Dobra.
3: Dobra, to my teraz powiemy tak, że w sumie to już jest końcówka naszego porannego pasma Rano Meteor, więc będziemy się powoli z wami żegnać tym ale właśnie żartem. Więc teraz opowiem żart, uwaga.
4: Dawaj, Alicja.
6: Czy przeszkadza ci mieszkanie obok autostrady?
2: Nie.
4: Dobra, i drugi. Słuchajcie, czy wiecie, jak nazywa się wyłączony gekon?
0: Nie.
4: Gekow, ponieważ w słowie gekon znajduje się słówko on, które po angielsku oznacza włączony. I jak włączony zamienimy na wyłączone, co jest angielskim słówkiem off, no to wychodzi nam wyłączony gekon, czyli gek off. A wiecie, jak się nazywa włączony pyton? Pytow! I to jest żart, który można powiedzieć tak, również po jest, angielsku.
3: Tak, to jest ulubiony żart naszego sekretarza. I my nie umiemy z tymi żartami wygrać. To są żarty, które, z którymi przegrywamy, one wracają. A my mamy nadzieję, że wy wrócicie do nas.
4: Co tam?
2: Ja tylko chciałam powiedzieć ostatnią rzecz, że bardzo dziękujemy za zaproszenie nas do radia, bo to jest naprawdę super przygoda dla nas.
3: O, dla nas też jest super przygoda.
1: Jest świetnie.
3: Mamy nadzieję, że jak dorośniecie, to my będziemy słuchać was, tak jak wy macie okazję słuchać nas.
4: I wypowiecie ten żart.
3: Tak, że to będzie
1: legenda po prostu.
3: Tak, heritage.
1: To
3: heritage.
1: Będzie hołd. Tak. Taki super tak. powrót. Tak.
3: Pięknie nazwane. No to słuchajcie,
4: my się żegnamy.
3: No to tak, dzisiejsze poranne pasmo, Rano Meteor.
0: Żegnam.
3: Które nie było poprowadzone od godziny 7, ale to z przyczyn technicznych. O to nikt nie pyta.
4: 7:05.
3: Poprowadzili.
1: Kuba, to już było 3 godziny temu, nikt nie
3: Dobra,
1: pamięta.
3: Proszę tej dyktatorki o ciszę chwilowo.
4: O, nie.
3: Poprowadziła dla was Michalina Dobaczewska.
4: Jakub Wlezło.
3: I Zofia Najewska.
4: Tak jest. Przepraszam, no to do usłyszenia za tydzień.
3: Do usłyszenia, teraz przychodzimy do Kto późno wstaje, które poprowadzą dla was Julia Koniewska oraz
4: Orzech Rochowski.
3: Orzech Rochowski, tak jest.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.

0: przywitała nas latynoska muzyka Bad Bunny, konkretnie z piosenką EO, EO, EO? Tak, widzę, że tytuł jest EO, no ja w sumie słyszałem tylko je, je, je, je, także Bad Bunny nas rozruszał od, no prawie rana, ale to jest kto późno wstaje, więc to już nie jest takie rano, którym was witali Michalina, Kuba oraz Zosia. Teraz jest ktoś inny, a kto?
1: Roch Orzechowski.
0: No i Julia Okoniewska.
1: Tak, wesoły duet, który musi was dobudzić do godziny 13, a myślę, że zrobimy to doskonale, zwłaszcza, że jeszcze zaczął się mundial, no to...
0: Zaczął się.
1: Musimy tradycyjnie, bo co innego mogą dwójka planeciarzy robić na KPW, jak nie robić wątki sportowe.
0: Będzie analiza, który piłkarz Republiki Południowej Afryki zawiódł najbardziej, bo były tam dwie czerwone kartki, trzy w sumie, bo jeszcze Meksyk dostał,
1: ale... Bo im się, wiesz, smutno zrobiło.
0: No na pewno smutno, no bo tam jak otwierali ten mundial w 2010 u siebie z Meksykiem, to wtedy był remis i było wielkie szczęście, był Chabalala, który też się pojawił ogólnie na tym meczu, ale potem będziemy analizować mundial. Teraz witamy was bardzo serdecznie, no i na powitanie oczywiście jakaś muzyczka. Mam nadzieję, że będzie na tyle energetyczna, że dorówna Bad Bunny'emu.

0: Can You Love Me Again. Dzisiaj będziemy wam puszczać cały czas piosenki związane w jakiś sposób z piłką nożną. No ta jest związana przez taką grę FIFA. Niszową, kojarzysz?
1: FIFA? To jest teraz... to się inaczej teraz nazywa. EAFC to się teraz nazywa. EAFC.
0: Nie, ale...
1: ale każdy na to mówi FIFA.
0: Ale ta piosenka leciała, gdy to jeszcze była FIFA, więc trzymajmy się tego. Także Love Me Again.
1: Trzymajmy się faktów.
0: Tak, i zaraz kolejne będą utwory. Oczywiście będziemy to wszystko przeplatać z jakimiś normalnymi, bo nie wszyscy są piłkarskimi świrami. Jesteśmy tego świadomi, ale dzisiaj trochę propagandy z naszej strony wleci. Słuchajcie, mamy dzisiaj 12 czerwca, jest to piątek, czyli weekendu początek. Jest, powinno być coraz cieplej, powinniśmy się zbliżać do lata. Dzisiaj tak nie będzie, na pewno o tym usłyszeliście już na Wuchcie Wieści, ale mamy oczywiście imieniny, pełno imienin, jest naprawdę wuchta ludzi, którzy dzisiaj mogą obchodzić swoje imieniny.
1: I to jeszcze jakie imiona, bo między innymi imieniny obchodzą Mieczysława oraz Onufry. Z takich, powiedzmy, typowych imion mamy Antoniego, Jana, Antoninę, Janinę, Władysława, Czesława, Kacpra chociażby, ale na przykład imieniny 12 czerwca obchodzi chociażby Jarogniew.
0: Jarogniew, no to mamy nadzieję, że dzisiaj spokojny dzień bez gniewu. Jeszcze Wyszemir, czyli taki wiedźmiński wojownik. Ja bym powiedział, tak, że to jest z Wiedźmina, taki kolega tego Wizimira? Jezu, zapomniałem jak się nazywał ten...
1: Wesemir.
0: Tak. Jezu, czytałem Wiedźmina, zapomniałem. No to Wyszemir to taki jego brat bliźniak. Jeszcze jest Gwidon chociażby, czy Celestyna, Narcys, taka piosenka była, czyli Wasa, także wszystkiego najlepszego.
1: A ja sobie sprawdziłam co do Jarogniewa, że to imię mogło oznaczać ten, którego gniew jest srogi.
0: No to naprawdę, to co musiało się wydarzyć podczas urodzin jakiegoś Jarogniewa, że został tak nazwany? To naprawdę musiał być bardzo wściekły, że się urodził.
1: Ja nie wiem, ale uważam, że to imię jest przepotężne.
0: Ma w sobie pewną moc i wszystkie właśnie kończy się na gniew i tak dalej. Jest jeszcze Gniewko, chociażby jestem ciekaw. Chociaż Gniewko to chyba jest osobne imię, a nie zdrobnienie od Jarogniewa, chociaż tutaj pasuje. Także wszystkiego najlepszego i zaraz wam powiemy, jakie mamy dni, bo ich też trochę i są ciekawe. Chociażby jedno oczywiście związane z kulinariami, ale to zaraz, nie jest na to jeszcze za późno, a o tym zaśpiewa Kaja.

0: Kaja śpiewa, że za późno, a myślę, że jest takie jedno święto, które by pasowało, bo mamy na przykład dzień stylisty paznokci i niektórzy zawsze narzekają, że za późno na paznokcie przyszli.
1: Za późno?
0: No tak, no bo tyle zwlekali, paznokcie w złym stanie i tak dalej, już się coś połamie.
1: A ja tego nie rozumiem, ale no ja jestem facetem.
0: Tak, ale fajnie jeszcze sobie mieć tak pomalowane paznokcie, polecam każdemu.
1: Dobrze, no to kiedyś wypróbuję, w takim razie możliwe. Jest jeszcze Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, to też trochę na to za późno uważam, tak. Ale zawsze warto no to promować, tą ideologię, gdyż jest raczej słuszna i mamy nadzieję, że w końcu się świat opamięta, nie tylko w tym temacie, ale w tym również, bo to jest dość chore, ale no dosyć tych poważnych tematów i tak wiemy, że ciężko to zmienić. Święto Służby Ochrony Państwa. Co masz do powiedzenia na ten temat?
0: Że w tamten weekend widziałam Straż Graniczną, ponieważ z rodzicami sobie zwiedzaliśmy okolice bliskiej granicy polsko-ukraińskiej.
1: I co? I gadałaś z nimi?
0: Tak, byli bardzo mili i uprzejmi, bo szukaliśmy takiej jednej kapliczki na takiej trasie turystycznej i nam pomogli.
1: To bardzo dobrze, no to warto, warto też o tym mówić, gdyż no właśnie...
0: I też przy okazji nas ostrzegali, gdzie nie i żeby nie było właśnie problemy ze Strażą Graniczną, no bo wiadomo, granica polsko-ukraińska to nie jest strefa Schengen, więc żeby uniknąć jakichś niepotrzebnych, niemiłych sytuacji, to nas po prostu poinstruowali, którędy najlepiej iść.
1: Jest jeszcze gorsza część graniczna w Polsce, no ale ogólnie bardzo duży był hejt w ostatnich latach na Straż Graniczną, także też warto pamiętać, że to są tylko ludzie. No ale dobra, faktycznie robi się poważnie. No to co? Międzynarodowy Dzień Falafela. Lubisz falafele?
0: Jadłam kiedyś bardzo dobre w Egipcie.
1: W Egipcie, okej. Okay. No ja na przykład chyba jadłem kiedyś, ale nie wiem, czy lubię.
0: To wszystko też zależy, czy trafi ci się dobrze doprawiony.
1: No bo ja kojarzę falafele, w sensie wiem, że to jest stereotypowe, ale że z kimś wege, że falafel to jest zastępstwo na przykład mięsa, nie?
0: Tak, ale jedzenie bez mięsa też może być bardzo dobre.
1: A ja nie powiedziałem, że nie. Absolutnie.
0: Ale polecam.
1: Dobrze, no to polecamy jeść falafele w takim razie i wszystko to, co, o czym powiedzieliśmy już za 4 minuty Wuchta Wieści, także zapraszamy was bardzo serdecznie, a tak jak obiecaliśmy, tak właśnie będzie piosenka z Mundialu, ale ta sprzed, o Jezu, 20 lat. The Cup of Life od Rickiego Martina teraz was rozgrzeje, a wy zostańcie na antenie.

wybiła 10:30, a to może oznaczać tylko jedno, że już nie będziemy rozmawiać o mundialu i teraz poleci trochę inna muzyczka, a konkretnie dżingiel do Wuchty Wieści.

0: kwiaty, zagraty.
1: Lato pełne kultury.
0: Warsztaty bezpieczeństwa 2026.
1: Pogoda na jutro.
0: Przynieś stare graty, odbierz darmowe kwiaty. W Poznaniu trwa ekologiczna akcja z okazji Światowego Dnia Środowiska. Dziś do godziny 18 warto odwiedzić jedno z trzech miejsc gratowisk. Na Dębcu, Wschodzie czy na Morasku.
1: Każdy mieszkaniec, który przywiezie tam problemowe odpady, na przykład zużyty sprzęt AGD, stare meble czy opony, dostanie w zamian sadzonkę pelargonii. Warto się pośpieszyć, bo liczba roślin jest ograniczona.
0: Do rozdania jest łącznie 600 sztuk, a na jedną osobę przypada jeden kwiat. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.
1: Koncerty, kino plenerowe, spektakle, warsztaty i wydarzenia nad Wartą. Estrada Poznańska zaprezentowała program letnich wydarzeń na 2026 rok.
0: Organizatorzy zapowiadają, że przez całe wakacje kultura będzie obecna zarówno w centrum miasta, jak i na poznańskich osiedlach.
2: Będzie się działo rzeczywiście. Sami nie wiemy, jak to robimy, bo wydarzeń nawet na ten moment ich nie liczymy. Tyle ich będzie.
1: Mówi Jadwiga Proczyńska, zastępczyni dyrektora Estrady Poznańskiej.
0: W programie znalazły się m.in. Święto Wianki nad Wartą, Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator, jubileuszowa edycja Lata z Estradą oraz nowy portal Filmfest, poświęcony kinu science fiction i fantasy.
1: Łącznie przygotowano setki wydarzeń odbywających się w różnych częściach miasta.
3: Nasze programerki, nasi programerzy postanowili skupić się w tej przestrzeni miasta centralnej na obiektach modernistycznych, no bo daleko by nie szukać od okrąglaka przez galerie. Przygotowujemy gry miejskie i różne wydarzenia, które też przybliżą te najbliższe, znane z pocztówek, znane ze spacerów, budynki i to, co dzieje się w przestrzeni.
0: Mówi Małgorzata Kępa, dyrektorka Estrady Poznańskiej.
1: Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenia nie będą ograniczać się wyłącznie do centrum Poznania.
0: W ramach programu Lato z Estradą zaplanowano 126 wydarzeń na 16 osiedlach i w ponad 20 lokalizacjach w całym mieście. Pierwsze z nich rozpoczną się już w przyszłym tygodniu podczas Święto Wianek nad Wartą.
1: Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
0: Blisko 50 służb, instytucji i organizacji zaangażowało się w czwartą edycję warsztatów bezpieczeństwa, które 11 czerwca odbyły się na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
1: To największa jak dotąd odsłona wydarzenia, podczas której uczestnicy mogli uczyć się pierwszej pomocy, poznawać zasady bezpiecznych zachowań oraz zobaczyć z bliska pracę służb ratunkowych i mundurowych.
4: Najważniejsze jest to, żeby choć fragment, choć element pierwszej pomocy zostawili dla siebie. Ja wierzę w to, że młodzież jest ambasadorem pierwszej pomocy i mogą nimi zostać pod warunkiem, że będą wiedzieli, co zrobić w sytuacji, która będzie zagrożeniem życia dla kogoś, kogo spotkają chociażby na ulicy. Że nie będą wyciągać smartfonów i kręcić tak zwanych rolek albo transmisji do social mediów, tylko wykręcą ten najważniejszy numer i będą wiedzieli, co zrobić w tej sytuacji.
0: Mówi Zuzanna Pankros z Wielospecjalistycznego Szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
1: W programie znalazły się m.in. pokaz ratownictwa drogowego, prezentacje psów służbowych, strefa profilaktyki zdrowotnej oraz gra terenowa odkrywca-zdobywca przygotowana dla uczniów od 4 klasy szkoły podstawowej.
0: Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia było przede wszystkim pokazanie, jak reagować w sytuacjach zagrożenia i jak udzielić pomocy, zanim na miejsce dotrą służby.
5: Chcemy, żeby ludzie bezpiecznie wyjechali na te wakacje, żeby bezpiecznie wrócili z tych wakacji, a jeżeli niestety dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, żeby człowiek, który jest uczestnikiem drogi, potrafił się zachować, że zachować bezpieczeństwo własne, ale zacząć udzielać tej pierwszej pomocy. Żyjmy na tyle bezpiecznie, żeby nie trafiać na ten SOR. Uważamy, że tej edukacji nigdy nie jest za wiele i chcemy tą młodzież, nasze społeczeństwo coraz bardziej edukować.
1: Podkreśla Michał Królikowski, zastępca komendanta Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto.
0: Warsztaty były otwarte nie tylko dla szkół, ale dla wszystkich mieszkańców. Organizatorzy zapowiadają, że za rok odbędzie się jubileuszowa piąta edycja wydarzenia.
1: Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
6: Pogoda w Radiu Meteor.
0: No niestety w nocy ponownie odwiedzi nas deszcz, jeśli można tak powiedzieć.
1: Nawiedzi.
0: I w ciągu dnia także będą obecne przelotne opady przed południem, ale i też po południu. Jutro możemy spodziewać się zachmurzenia z większymi przejaśnieniami i maksymalnie 18 stopni tylko.
1: Szaleństwo. Maksymalnie jutro na naszych termometrach 18 stopni ciśnienie. Nieco lepsze niż dzisiaj, bo 1015 15 hektopaskali, no minimalnie podwyższone, ale to już wiecie, tak tylko troszeczkę. Wiatr umiarkowany z umiarkowaną prędkością nam zawieje, bo średnio 20 km na godzinę.

0: Nie ma takiego dnia, żeby ktoś nie miał urodzin. Nie, nawet jak jest 29 luty, to się znajdą takie pechowce trochę.
1: Dokładnie tak. Ale kto ma urodziny w roku?
0: Kto ma urodziny? No, dużo osób, chociażby Ania Rubik, czyli bardzo znana polska modelka. Tak myślę, że jakby ktoś powiedział, wymień mi polską modelkę, to Ania Rubik.
1: Top model.
0: Gdzieś by się tam pojawiła, top model, dokładnie tak.
1: Klimaty.
0: Obchodzi dzisiaj 43 urodziny. Także wszystkiego najlepszego dla pani Anny Rubik, ale Ania to jest taki pseudonim artystyczny. Ona w ogóle ma pseudonim nie Ania, tylko Ania. Mm-hmm. Nie? Nie wiem.
1: Przez J trzeba podkreślić.
0: Nie wiem czemu, ale ma tak. I też widzę, że inna słynna modelka, którą nawet ja kojarzę, ma też dzisiaj urodziny 45. Jest to Adriana Lima, czyli aniołek Victoria's Secret i no bardzo znana postać ogólnie na tych wszystkich wydarzeniach modelingowych, także również dla pani Adriany wszystkiego najlepszego.
1: Urodziny obchodziłby również były prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush, który urodził się w roku 24. No ale ponieważ nie ma go z nami, no to obchodzić ich nie może. A jak już tak mówiliśmy o propagandzie sportowej, no to mamy piłkarzy, którzy obchodzą urodziny. I byli, i ciągle grający. Tomasz Iwan ma urodziny, Artur Sobiech ma urodziny i Filipe Coutinho ma również urodziny.
0: I Carlitos.
1: Dokładnie tak.
0: Także jest trochę piłkarzy. Co prawda żaden z nich nie gra na mundialu.
1: Tak.
0: Ale dobrze, że mają urodziny. Cieszymy się bardzo. Jeszcze tak widzę, że Dave Franco, czyli taki fajny aktor, ma też dzisiaj urodziny. Chociażby grał w Iluzji, Disaster Artist, w filmie Nerw. Bardzo fajny, polecam. Także wszystkiego najlepszego. No i myślę, że tyle, jeżeli o to chodzi. Jeżeli wy macie urodziny, to też wszystkiego najlepszego generalnie, nie?
1: 100 lat.
0: A to, że wczoraj grało RPA, otwierało spotkanie, no to przywodzi na myśl, no przynajmniej mi i na pewno też Julii, jedną rzecz, i taką piosenkę sprzed już 16 lat, dokładnie, z
1: Goated
0: pewnego
1: piosenka.
0: Mundialu. Goated piosenka sprzed 16 lat, kiedy RPA również grał na mundialu, co prawda było gospodarzem, więc musiało grać, no ale miało to swój klimat, którego no ja może nie pamiętam, Julka może bardziej trochę pamięta, to nie miało być obraźliwe, ale posłuchajmy teraz Shakiry i potem posłuchamy nowej piosenki Shakiry.

0: Monika Lewczuk, ty i ja, Juliu, jesteśmy tutaj w dwójkę z naszymi kolejnymi słuchaczami, których pozdrawiamy. Oczywiście tak jak co tydzień będziemy o tym 12 czerwca mówić, gdyż to nie tylko urodziny, nie tylko imieniny i nie tylko piątek, ale również data historyczna, no bo 12 czerwca był, no już od dawna jest generalnie, co roku się powtarza i wtedy się rzeczy dzieją różne bardzo. I wiesz, co się na przykład wydarzyło?
1: Nie wiem, powiedz mi.
0: Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale nie te teraz, bo te się rozpoczęły wczoraj, ale te w Republice Federalnej Niemiec. Wiesz, które to były? 1974 rok, czyli te, kiedy Polska zdobyła brązowy medal.
1: Słynny mecz na wodzie. Słynny, co by było, gdyby. Pogoda dopisała.
0: Co by było, gdyby, ale mimo wszystko i tak to jest, no myślę, że jeden z największych sukcesów, no bo potem też był brązowy medal w 82. Jeżeli chodzi o kadrę Polski, no to największy sukces, prowadzona drużyna przez legendarnego trenera Kazimierza Górskiego, którego no właśnie legenda powstała na tym mundialu, myślę. Między innymi,
1: no nam nie było dane nigdy zobaczyć wielkiej reprezentacji Polski na mundialu.
0: Jedyne
1: piękne momenty z kadrą to mamy z Euro 2016, które w tamtym roku miało swoją rocznicę, swoje dziesięciolecie, a z innych wydarzeń ja trochę się cofnę w przeszłość, bo dowiedziałam się, że 12 czerwca 1550 roku założono Helsinki. Które, uwaga, dla tych, którzy nie wiedzą, nie było pierwszą stolicą Finlandii.
0: A co było?
1: Była to zupełnie akurat inne miasto. Muszę to szybko sobie zauważyć. Turku, żeby nie było.
0: O, Turku, no to jest bardzo ładne miasto.
1: Pierwsza stolica Finlandii, a z innych wydarzeń 12 czerwca to ogólnie się okazało, że jest wiele premier w historii, a jedną z najważniejszych był rok 81, ponieważ wtedy właśnie pojawiła się premiera Poszukiwaczy zaginionej arki reżyserii Stevena Spielberga z legendarnym Harrisonem Fordem.
0: Tak, Indiana Jones. To jest kultowa seria filmów. Myślę, że każdy kojarzy chociażby tą legendarną Fedorę, no samą postać Indiany Jonesa, ten jego bicz taki.
1: Uciekanie przed tą kamienną kulą w właśnie tym pierwszym filmem.
0: Tak, to chyba jedna z pierwszych scen w ogóle była tego filmu, także absolutnie kultowy.
1: Jeszcze Harrison Ford w tym filmie, słuchaj.
0: O, Julka. No wiem, no Harrison Ford dalej gra w filmach i dalej wygląda naprawdę nieźle. Też znalazłem, że w 1920 właśnie 12 czerwca powstało Wolne Miasto Gdańsk, zostało utworzone. Ale to długo nie wytrzymało, tak jak wiemy. Także no, Miasto Gdańsk już wolne nie jest. Dobra, nieważne.
1: Są częścią Polski.
0: Dobra, nieważne. Słuchajcie, wybiła właśnie 11, także wstawajcie. Możecie razem z nami, my zadbamy o to, żebyście byli pobudzeni, żebyście mieli energię na ten dzień. Jest piątek, także to już takie ostatnie, po prostu, wiecie, siły z siebie wyciśnijcie na ten tydzień i posłuchajcie teraz piosenki od Jetta, Are You Gonna Be My Girl.

0: To była piosenka Live It Up. Wiesz, że Will Smith w ogóle śpiewał w tej piosence?
1: Nawet nie wiedziałam.
0: No to jest niesamowite.
1: Trochę zapomniałam o tym utworze, to jest... jeśli ma być szczera.
0: No dobra, mi się podoba. Wiesz, że 8 lat temu był modlę w Rosji? 8 lat temu. Wtedy był chociażby mecz z Senegalem, z Kolumbią, ale z Japonią wygraliśmy ostatni mecz po bramce Jana Bednarka. No także temat mundialowy, czekaliśmy godzinę, żeby o tym z wami pogadać i teraz nadszedł ten moment, gdyż jesteśmy po dwóch spotkaniach. Pierwsze zakończyło się 2-0 dla jednych z gospodarzy, czyli Meksyku, po pokonaniu RPA 2-0 właśnie i śmieszny mecz, bo były 3 czerwone kartki, to dość niespodziewanie. I potem o godzinie 4 było spotkanie dla koneserów Korea Południowa Czechy, 2-1 dla reprezentacji z Azji.
1: Ale ja bym się pochyliła nad tym, co się po prostu działo nawet przed pierwszym gwizdkiem pierwszego spotkania meczu otwarcia, ponieważ wcześniej nie było takiej sytuacji na żadnym z mundiali, ponieważ na murawie pojawiły się całe kadry meczowe obu drużyn, a nie tylko wyjściowe jedenastki.
0: Brawo.
1: Także widać, że wszystko jest pompą. Jeśli chodzi o mecz RPA, no to myślę, że najlepszym komentarzem do całego wydarzenia jest nagranie z studia z państwa z południowej Afryki, kiedy po prostu nie było kłótni, nie było wrzawy. Była ta niezręczna cisza.
0: Tak, niezręczna cisza.
1: I film w ogóle, jak wszedł w media społecznościowe, to miał tytuł "Takie są teraz nastroje w RPA".
0: Przykra sprawa ten mecz, ale jeszcze są dwa spotkania, więc dopóki piłka w grze, tak jak mawiał Dariusz Szpakowski.
1: Ja wam powiem, co tam się działo w mediach czeskich po tej porażce z Koreą, bo można by pomyśleć, czy to jest Polska?
0: Kurcie blaska. Tak, także jeszcze będziemy oczywiście temat mundialu wyciskać, ile możemy, bo jest to piłkarskie święto, co 4 lata na Czesi trochę czekali, żeby awansować, no i się doczekali porażki w pierwszym meczu, no ale najpierw posłuchamy sobie trochę muzyczki, a konkretnie Artura Rojka z Darią Zawiałow, Dziwna. No nie wiem, kto tam jest dziwny, zaraz się dowiemy.

0: dokładnie tak. Jak ty wspomniałeś, dobrze, Rochu, że Czesi no trochę się naczekali na mundial, ponieważ czekali aż 20 lat na pojawienie się na wielkim turnieju. Ostatnie Mistrzostwa Świata 2006 rok, gdzie nie wyszli z grupy i wygrali jedynie ze Stanami Zjednoczonymi. I wyobraź sobie, że wtedy dla Czechów strzelał chociażby Tomasz Rosicki.
1: O, Jezu, pamiętam, jak grał jeszcze w Arsenalu.
0: Na to, żeby podkreślić, jak dawno to było, no to wiadomo, wielka wrzawa, wielkie pocieszenie w narodzie czeskim, że w końcu ich reprezentacja wraca na wielką arenę i zapowiadało się kapitalnie, bo na początku Czesi wygrywali 1-0 z Koreą Południową, a później wszystko się popsuło, bo Koreańczycy strzelili dwie bramki i media czeskie trochę tak jakby są mało zadowolone. Czytamy między innymi: zupełnie bezkrwawy występ. Tak to nie działa, panowie. Szanse na awans maleją, panowie. Przy takim występie szanse na zapisanie się w historii są nikłe. Sen zamienił się w koszmar. Czesi strzelili gola na mundialu po 20 latach, ale i tak przegrali. I myślę, że jak ja to czytam, to już mi się samo przychodzi do gardła, że takie: panowie, to teraz będzie mecz o wszystko.
1: Tak, dokładnie.
0: Był mecz otwarcia, mecz o wszystko. I zaraz zobaczymy, czy Czesi będą mieli mecz o honor.
1: Ja mam nadzieję, że to się dla piłkarzy z Czech nie skończy tak jak dla piłkarzy z Polski 20 lat temu, kiedy był taki dziennik Fakt i był taki nagłówek po mundialu: wstyd, żenada, kompromitacja, hańba, frajerstwo, nie wracajcie do domu.
0: Tak, to było po
1: straszne
0: meczu z
1: Ekwadorem. Z Ekwadorem 0-2, także mamy nadzieję, że Czesi tak nie skończą, to przykre.
0: Pocieszenie dla Czechów, mogę tylko powiedzieć, że ich następny mecz będzie z RPA, a ponieważ trochę widzieliśmy to, jak gracze z Południowej Afryki grają, no to te szanse są troszeczkę wysokie na tą wygraną, więc cieszymy się bardzo serdecznie. I ja myślę, że Czesi tylko mogą tak patrzeć na tą ekipę i się tak zastanowić: kurczę, kiedyś mieliśmy taką fajną ekipę, zwłaszcza tym legendarnym Euro, gdzie też doszli przecież bardzo daleko i tylko
1: pokonali Polskę.
0: Tak, pokonali Polskę, ale słuchaj, no oni mogą tylko mieć ten stan nostalgii za starymi czasami.
1: Mogą mieć ten stan nostalgii, także tak jak Julka powiedziałaś teraz na tej Radio Meteor, Taco Hemingway z piosenką właśnie o tym tytule. Jeszcze tak kończąc, dzisiaj o 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina, kolejny mecz dla koneserów, a potem o 3:00 w nocy oczywiście kolejni gospodarze grają, czyli Stany Zjednoczone z Paragwajem. Wspaniałe widowiska nas czekają, więc tylko śledzić i oglądać. Wieczór zmienia się w świt, coś

na ulicy Kozej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy

0: wszystko, wszędzie wszyscy wszystko.
1: Wisła, czysta, disco, man. Pisać dziś nie wyszło.
0: Wisła, czysta, disco.
1: Moja
0: bliska przyszłość,
1: bliska przyszłość.

0: promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
4: Kto późno wstaje?
5: No my późno nie wstajemy, tylko rozbudzamy was, żeby być gotowym na resztę dnia. Trzeba powiedzieć, że gotowi są policjanci w Sopocie, którzy zawsze pokazują, że są gotowi na podjęcie się wielu różnych zadań, w tym opiekowanie się chomikiem.
6: Chomikiem, tak, bo znaleźli mężczyznę, który nie miał, był nieprzytomny, obok niego były różne siatki. Najpierw oczywiście zaopiekowali się mężczyzną, udzielili mu niezbędnej pomocy, wezwali ratownika medycznego, a potem spojrzeli na siatkę, zobaczyli, że coś tam się rusza i tam była kratka z chomikiem, takim małym, tak. No bo chomiki są malutkie, tak. I się nim zajęli. Są nawet mega urocze zdjęcia, jak Jezus z chomikiem, tak. I na niego patrzą, tak. Mega słodkie.
5: Tak, funkcjonariusze nakarmili go, wymienili trociny oraz zapewnili bezpiecznie miejsce. Chomik trafił do schroniska dla zwierząt, gdzie będzie czekał na swojego właściciela. I jak informuje sopocka policja, jeśli opiekun nie zgłosi się po zwierzę, pupil szybko znajdzie nowy dom. I co ciekawe, jeden z funkcjonariuszy już zadeklarował, że chętnie się nim zaopiekuje.
6: Chyba nawet wiem, który, tak patrząc po zdjęciach. Chyba się domyślam, bo wygląda, jakby się zakochał od pierwszego wejrzenia. Niestety nie mam informacji, jak się nazywa chomik. Jak ty byś nazwała chomika? Masz chomika? Jak byś go nazwała?
5: Stefan.
6: Stefan.
5: Trzeba być Stefciu.
6: Taki tuptuś na przykład? No to bardziej królik, co? Chyba nawet.
5: Raczej tak, ale czemu nie? Stefciu, taki Stefanek, okay. Mały.
6: Stefanek, także tak. Policjant możliwe, że dzięki swojej pracy będzie miał nowego przyjaciela, więc warto być policjantem. Z tego to wynika. Także cieszymy się, że takie akcje w Polsce są, gdzie można się uśmiechnąć i trochę odzyskać wiarę w tą ludzkość. A teraz posłuchamy sobie następnej muzyki. Ta może was jakoś bardzo nie pobudzi, no ale głos Kasi Sochackiej zawsze warto mieć przy uszach, bo jest po prostu bardzo przyjemny, także piosenka Szum.

0: To oczywiście było Get Lucky od Daft Punk i Pharrella Williamsa. Nieśmiertelna piosenka, tak jak nieśmiertelna jest Shakira i jej utwory, które ciągle gdzieś tam z nami są, szczególnie w kontekście mundialu. W tym roku postanowiła uratować właśnie Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, po tym jak poprzednia piosenka, nawet nie pamiętam tytułu, ale...
1: Też ci pamiętam.
0: No, została zjechana z...
1: Od góry do dołu, na dwie
0: do spodu.
1: Były wcześniej.
0: Tak,
1: że jedna
0: obie.
1: Za to, że jedna brzmiała jak z AI, a druga za to, że w ogóle nie było piłce nożnej.
0: Tak, dokładnie. I nie przyjęły się najlepiej. Jedna brzmiała jakby po prostu była w jakiejś reklamie, nie wiem, auta albo Gillette może. Mm-hmm. Także ludzie tego nie przyjęli, więc szybki telefon do pani Shakiry, żeby zrobiła piosenkę, która jakiś czas temu była na naszej antenie, więc nie będziemy puszczać jej jeszcze raz. Nazywa się Die Die generalnie. Zawsze tytuły piosenek Shakiry na mundiale to są powtarzane słowa. Waka waka, la la la i Die Die na razie. Więc Shakira się trzyma jakiegoś klucza i miała swój występ oczywiście przed meczem wczorajszym Meksyk-RPA. No i ten występ tutaj widzimy. Nie każdemu się spodoba.
1: Tak, nie każdemu. Na pewno się nie spodobał Kamilowi Frontczakowi, który powiedział, że występ Shakiry nie porwał więcej energii z meksykańskim sanatorium.
0: A przecież tak szczerze, jak sobie wyobrażam ogólnie, jest moje wyobrażenie o Meksyku, to myślę, że w sanatorium też jest ciekawie. Że no. Tam też akurat uważam, że to jest niesłuszne porównanie, bo tam mogłoby być po prostu mega fajnie się
1: tak,
0: bawić.
1: Tak, ale tutaj nam redaktor pisze, że nie zobaczył spektakularnego występu, oczekiwał więcej. Tancerzy wystąpili w choreografii żywcem wziętej z teledysku. Co więcej, artyści zaśpiewali z playbacku, z czym nawet się nie zakryli. I sam stwierdził, że w sumie wyszli, zaśpiewali i zeszli. I jak podsumował, to było słabe. Jeżeli tak ma wyglądać halftime show podczas wielkiego finału, na którym ma wystąpić Shakira, BTS i Madonna, to ja chyba podziękuję.
0: A, okej, okay, ale...
1: Ja w ogóle bym zaczęła, że halftime show jest kompletnie niepotrzebny, ale...
0: Ale ma być w finale, tak? Bo ja nie wiedziałem... Tak?
1: Ma być w wielkim finale, ma być...
0: No po co?
1: Klasyk, czyli wiadomo, występ zamykający i halftime, no bo to jest Ameryka.
0: Ameryka, tak,
1: chcę zauważyć jedną rzecz. Jeżeli oglądaliście mecze, albo jeden o tej normalnej, mniejszej porze, to pewnie wiecie, że są przerwy na nawodnienie. Mhm. I one trwają trochę dłużej, bo na przykład w takiej Premier League trwają minutę, koniec, a tu mamy jednak dobre parę minut oczekiwania, chociaż na przykład wczoraj gorąco specjalnie nie było, ale kiedy u nas po prostu jest kamera na stadion, komentatorzy sobie rozmawiają, no to nie uwierzycie, co się dzieje w Stanach w momencie, kiedy jest ten cool down break.
0: Co się dzieje?
1: Reklamy!
0: Nie!
1: Niemożliwe!
0: Na pewno nie! Nie wierzę.
1: To przypadkowo akurat tak wyszło, że te przerwy trwają tyle, ile standardowo trwa puszczenie reklam. Tak przypadkowo takie... Znaczy, ja tu nic nie sugeruję, ale...
0: Ale coś sugerujesz.
1: Tak.
0: No to mam nadzieję, że jak będzie mecz Portugalii i będzie przerwa na nawodnienie, to Ronaldo nie będzie się nawadniał, tylko wyjdzie na środek i po prostu, wiesz, head and shoulders weźmie i będzie...
1: Nie, on będzie...
0: Pamiętam, on chyba nie reklamował head and shoulders, to był Lewandowski.
1: On coś reklamował.
0: No ale coś tego typu, także jestem bardzo ciekaw, czy właśnie tak będzie, albo wiesz, że wyjdzie Messi, reszta będzie piła wodę, wyjdzie Messi i otworzy paczkę Lejsów.
1: Nie wiem, nie podoba mi się amerykanizacja futbolu, ale...
0: No dobrze.
1: Przeciekać to trzeba, panowie i panie.
0: No to Julka, ja cię cofnę do starych, dobrych czasów, czyli do mundialu w Brazylii 2014. To był klimat niepowtarzalny. Tego uczucia już nie powtórzymy, a jedna z piosenek, które nam wtedy towarzyszyły codziennie, no to było właśnie wspomniane przeze mnie La La La. Też ta piosenka ma inny tytuł Dare, także Shakira nie tylko ma tytuł, gdzie powtarza słowa, ale posłuchajmy właśnie utworu naszej legendy, jeżeli chodzi o mundialową muzykę.

0: go taka złośliwość kosztowała.
1: Tak, złośliwość polegająca na tym, że postanowił wymierzyć sprawiedliwość, gdyż zobaczył, że ktoś źle zaparkował, chyba się zdenerwował, że po prostu nie ma tam miejsca. Jakby trochę go rozumiem jako kierowca mimo wszystko, bo kiedy chcesz gdzieś zaparkować bardzo, widzisz, że ktoś zajmuje ci dwa miejsca, no to bierze cię trochę frustracja, no ale ja nie mam w samochodzie naklejek specjalnych, które się daje za złe parkowanie. Co prawda nie widzimy, co jest na tej naklejce, zostało to zacenzurowane, ale...
0: Także możemy się domyślić, że tam było nic sympatycznego.
1: Mogę się domyślić, że jest symbol, bo była taka akcja, kiedy się dawał taki symbol... No tak, za złe parkowanie. Nie wiem, czy to było to, ale tak bym strzelał.
0: Nie wiem, choć się domyślam.
1: Tak, i no tutaj pan stwierdził, że nakleje właśnie na pojazd tą naklejkę, nie zgłaszał tej sprawy, zgłosił właśnie kierowca tego samochodu źle zaparkowanego i okazało się, że no żeby zdjąć tą naklejkę, no to wtedy schodzi lakier, no i to kosztuje 5,5 tysiąca złotych, a no to generalnie mogło się skończyć dużo gorzej, bo generalnie niszczenie mienia kosztuje, znaczy nie kosztuje, ale grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Oczywiście to są takie już przypadki ekstremalne, gdzie siedzisz 5 lat za zniszczenie czegoś mienia, to nie wiem co tam, to musiałby po prostu ten samochód przerzucić przez ramię i,
0: chyba tak.
1: I go dachować, ale...
0: Chociaż tak. Wiesz, jak informuje płocka policja, podczas czynności funkcjonariusze znaleźli w pojeździe
1: 18
0: podobnych naklejek.
1: On był gotowy.
0: Co mogło wskazywać, że on miał plan.
1: Ale to jest też, to jest pytanie, bo w aucie trzeba trzymać tak, trzeba trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, no to niektórzy mają zapasowe koła, coś tam. A ja mam 20 naklejek za złe parkowanie, żeby wymierzać sprawiedliwość. No to widzicie, nie warto jednak być takim lokalnym Batmanem i robić takie rzeczy, tylko
0: no,
1: czasami...
0: No Płock miał swojego i widzimy, jak to się skończyło.
1: Tak, w Płocku to się wszystko wydarzyło. Czasami wystarczy po prostu zadzwonić na Straż Miejską czy policję, jeżeli tak bardzo was denerwuje, że ktoś źle zaparkował, nie?
0: Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. No ale my zostajemy oczywiście w klimacie piłki nożnej. No bo jak? Chociaż te piosenki nam się powoli kończą, bo chyba puściliśmy już wszystkie, które istniały, ale teraz z Euro, nie z Mundialu. Tym razem z Euro i będzie to piosenka DJ-a takiego, Dawida Guety. Kojarzysz takiego pana?
0: Kojarzę, bardzo dobrze.
1: Kojarzysz? Ja miał taką piosenkę z wtedy jeszcze 18-letnią Zarą Larsson, która robi teraz niesamowitą karierę. Czy wiesz, jak się nazywała ta piosenka?
0: This one's for you?
1: Tak.

0: krótkie momenty. Hej, hej, to była Daria Zawiałow. No trochę robimy właśnie tak, mieszamy, żeby były raz piosenki piłkarskie, raz nie, także coś dla każdego.
1: Bo inaczej mielibyście nas dość.
0: No zdecydowanie tak, ale teraz nie o piłce nożnej. Znaczy moglibyśmy, bo jest taki klub jak Wisła Płock, ale odpuścimy może temat i zostawimy to na może kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych i po prostu pomówimy sobie o Płocku, czyli o mieście, gdzie był ten pan, o którym wam mówiliśmy, tak, który nakleił naklejkę i musiał za to płacić, bo lakier się zdarł.
1: I to drogo.
0: I to dużo, bo 5,5 tysiąca złotych to nie są małe pieniądze. Czy wiedzieliście, że Płock był no, w pewien sposób stolicą Polski? W sensie tak, pełnił taką funkcję, generalnie mało...
1: W latach 1079-1138.
0: Przy rozbiciu dzielnicowym, dokładnie tak. Wtedy to Władysław I Herman i Bolesław III Krzywoust rządzili i właśnie za ich czasów była Płock był taką stolicą, powiedzmy.
1: Dokładnie tak. Płock w województwie mazowieckim prawa miejskie uzyskał w roku 1237, a był może i stolicą Polski bardzo krótko, ale w latach 1975-98 był stolicą województwa płockiego, gdyż kiedyś takie istniało i już we wczesnym średniowieczu był to ważny ośrodek kultury Słowian, a sam Płock był założony pod koniec wieku X. Jeśli chodzi o zabytki miasta, to między innymi znajduje się tam bazylika katedralna wzniesiona w 1144 roku i jest to miejsce bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ znajduje się tam kaplica królewska, a tam sarkofagi dwóch władców Polski, Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego.
0: No, czyli co te, ci, którzy mówiliśmy.
1: Dokładnie tak i jest tam również 13 książąt mazowieckich i katedra w Płocku jest największą nekropolią piastów w całym kraju.
0: Wow, no także, to jest osiągnięcie.
1: Dokładnie tak. Jest także zamek książęcy z XIV wieku, świątynia Sierdzie i Miłości również się tam znajduje. Amfiteatr Płocki, jest także ważny deptak miejski, ulica Tumska, gdzie chociażby odbywa się jarmark tumski, jedna z większych imprez miasta. A jeśli ktoś ma dość jakichś zabytków, bo oczywiście jest i rynek, jest i ratusz, kościół kolegiacki, to warto sobie odnotować, że w Płocku oprócz wspominanej przez siebie Wisły Płock piłkarski jest też drużyna szczypiornistów, która również może pochwalić się sukcesami i tym, że jest jedną z dwóch najlepszych drużyn w naszym kraju.
0: Brawo, brawo. Brawo Płock, coś osiągnęliście. Jest generalnie też w Płocku jest najstarzej nieprzerwanie działająca szkoła w Polsce. Liceum ogólnokształcące imienia marszałka Stanisława Małachowskiego, który jest zwany po prostu Małachowianką, czyli gdzie chodzisz do Małachowianki, tak pewnie mówią płocczanie. I to liceum działa nieprzerwanie od XII wieku. Boże, ale tam jest pełno roczników. Myślisz, że tam są normalnie, jest, wiesz, na przykład w mojej szkole, która była trochę nowsza, były zdjęcia pierwszych roczników, które chodziły, takie czarno-białe, powiedzmy, takie no widać było, że retro. Nie myślisz, że tam są portrety?
1: Być może, no ja w przypadku mojego liceum nie mogę się pochwalić aż takim okazem zdjęć, ponieważ moje liceum ma obecnie jakieś 30 lat. Hmm. Czyli nie jest to jakoś stara szkoła, ale wyobrażam sobie, że no... Może to być ciekawy okaz, a z ciekawości w Płocku między innymi urodził się Władysław Broniewski, jeden z najważniejszych polskich poetów XIX wieku, oraz chociażby Tadeusz Mazowiecki, dziennikarz i pierwszy premier niepodległej Polski po 89 roku.
0: Tak jest, także to tyle o Płocku, bo nie ma co za dużo mówić o tym mieście, ale wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy są związani z Płockiem albo się urodzili, chociażby redaktor Michalina Dobaczewska. Też, ona jest z Płocka, ale jeszcze muszę się upewnić, ale tak, najlepszego Michalina. A teraz kolejna piosenka z Euro, a nie z Mundialu, czyli z Euro, które jest bliski naszemu sercu, no i trochę złamało nam też serce w 2012 roku, czyli Polska-Ukraina, Oceana z piosenką In This Summer.

0: Hej wy, wiecie, że w polskiej polityce jest zabawnie? Jesteście tego świadomi? No jeżeli nie, no to powiem wam, kto się ostatnio pojawił w Sejmie, bo tam czasami się pojawiają różne osoby. Ze wszystkich osób możliwych pojawił się tam Daniel Magical, czyli taki streamer, pato streamer, to już jest nazwane w słowniku praktycznie pan Daniel Zwierzyński, bo tak się nazywa, który zarabia około 200 tysięcy złotych miesięcznie za donaty, za branie udziału w galach i tak dalej, i tak dalej. No oburzył się sytuacją, gdyż polski Sejm postanowił po lata w końcu zrobić coś z tak zwanym pato streamingiem, czyli zjawiskiem, które truło polski internet już od, o Jezu, od kiedy pamiętam, od kiedy byłem
1: od
0: w podstawówce.
1: No, od 10 lat, na pewno.
0: Od naprawdę dawna. Daniel Magical to jedna z głównych postaci, no ale nie tylko, bo było ich zdecydowanie więcej i
1: ale
0: dalej to zjawisko
1: takim,
0: istnieje.
1: Ale był pionierem tego wszystkiego.
0: Tak. Myślę, że był pionierem i no wiadomo, jak się miało 12 lat, to się śmiało, że tam odpala petardy w domu, czy nie wiadomo co robi, że jego mama śmiesznie mówi, czyli słynna Gocha Magical.
1: Ale człowiek mądrzeje z wiekiem.
0: Mądrzeje z wiekiem
1: nie
0: i tak
1: każdy,
0: samo...
1: Ale...
0: Tak samo Sejm zmądrzał, gdyż wczoraj przyjęto w końcu ustawę wobec zakazu pato streamingu. Kilka tylko posłów, kilkanaście zagłosowało przeciw, głównie z Konfederacji Korony Polskiej oraz paru z Prawa i Sprawiedliwości. I przechodzimy do Prawa i Sprawiedliwości, czyli do byłego posła właśnie tej partii, gdyż został niedawno z niej wyrzucony, Łukasz Mejza. Postać bardzo barwna. Stwierdził chyba, że skoro on jest już świadom, że nie pojawi się w następnej kadencji Sejmu, to będzie robił jak największy syf teraz, żeby było jak najzabawniej.
1: Tak, i zaprosił właśnie Daniela Magicala do Sejmu, poprowadził go po Sejmie, zrobił mu wycieczkę.
0: Tą gaśnicą Grzegorz brał.
1: Myślisz, że to jest... Nie, chyba już nie ma tej samej gaśnicy.
0: Nie, ale myślę, że powinna być, wiesz, bo ja na przykład w podstawce miałem wycieczkę do Sejmu i to powinien być jako część wycieczki, że podkorzyli, wiesz... Nauczycielka ci mówi, o, to jest ta gaśnica, dzieci, no proszę. A tutaj stał Daniel Magical i mówił, opowiadał w wywiadach, że no ja uważam, że pato streamy powinny być legalne dalej, no ale już nie będą, na całe szczęście. Generalnie konta Daniela Magicala już znikły po raz kolejny, on znowu pewnie powróci, bo zawsze można to jakoś obejść, no ale miejmy nadzieję, że prawo nowe będzie egzekwowane i pato streamy będą już zjawiskiem przestarzałym, że będziemy tylko wspominać, że coś takiego się kiedyś działo.
1: Tak, ale niech takie działania pato streamu się jak najszybciej kończą, bo ile można?
0: Ile można, dokładnie tak. Ale czy pamiętacie, co się działo 16 lat temu? Uwaga, znowu chodzi o mundial. Taki alert teraz dla osób, których nie obchodzi za bardzo piłka nożna. Był taki mundial w RPA, no i była piosenka Waka Waka, no ale była też piosenka taka bardziej nastawiona na to państwo.
1: Dokładnie,
0: czyli
1: tak.
0: Waving Flag, piosenka od Kanana, nie wiem, czy dobrze tutaj wymawiam, ale posłuchajmy jej razem.

0: zostawiamy temat pato streamingu, a teraz przejdziemy do innego stworzenia, które jest toksyczne, nie tylko Daniela Magikala, czyli do węży. Węże potrafią być groźne i oczywiście przyjęło się w Polsce, że no mamy co, mamy padalce, znaczy nie są węże, nieważne, za skrońce mamy żmije zygzakowate i one są trochę trujące, ale teraz pojawił się inny wąż, żmija
1: lewantyńska.
0: Lewantyńska, bardzo ładna. Ja ogólnie uważam, że znaczy wiem, że to nie jest ważne w tym temacie, ale chcę powiedzieć, że węże są estetycznie przepiękne. Prawda? Generalnie. Potrafią być i ta żmija jest
1: śliczna,
0: przepiękna, ale to, że uważacie, że coś jest ładne, że coś wygląda fajnie, nie oznacza, żeby to dotykać.
1: Dokładnie
0: nie
1: tak.
0: Zawsze.
1: Bo ukąszony przez taką żmiję został 16-latek i ten gad zaatakował nastolatka w domu. Warto dodać, że naturalnie wąż występuje od Turcji i Kaukazu po Pakistan, Uzbekistan, północ tej Indie i także od południa po Algierię i Tunezję. I warto też zaznaczyć sobie, że jego hodowla w Polsce jest nielegalna, jak zresztą nielegalna jest hodowla wielu jadowitych węży.
0: Tak jest. Jeżeli chodzi właśnie o tego węża, to warto też powiedzieć, że jest to drugi najbardziej jadowity w Europie, czyli bardzo, więc nie ma co tutaj, no trzeba uważać po prostu na te gady. No 16-latek nie uważał, ale na szczęście udało się go uratować. Szybko przetransportowano surowicę z Monachium, która dotarła bardzo szybko, została zakupiona przez pieniądze z NFZ-u i dotarła właśnie, żeby uratować mu życie, co się na szczęście udało.
1: Tak, policja będzie ustalać, czy był wąż hodowany legalnie, chociaż jak wspominałam, co do zasady jest to zakazane. Możliwe, jak pisze nam tutaj Interia, że nastolatek nabył żmije lewantyńskie w Czechach. Jest to część większej sprawy związanej z nielegalnym sprowadzaniem węży. I ja rozumiem, że niektórzy może nie chcą mieć takiego tradycyjnego zwierzątka jak kot, pies, świnka morska, chomik czy tak dalej. I wiem, że niektórzy hodują węże, ale mamy niejadowite węże i może tego się trzymajmy, jak już, i je pilnujmy.
0: Tak, może tego się trzymajmy.
1: Zwłaszcza, że nastolatek miał dwa te jadowite węże.
0: Dużo. Dużo węży, także uważajcie, jak zobaczycie jakiegoś węża, to go nie dotykajcie, bo może się to skończyć źle.

Dziękujemy.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Słuchajcie, zaraz będziemy się z wami żegnać. Jest 12:33. Kto się obudził, ten już to zrobił. Kto miał się obudzić. Mamy nadzieję, że udało wam się. Jeżeli nie, no to ostatnia deska ratunku, ostatni news dla was. Oczywiście nie może zabraknąć kącika Zamojskiego. Także Julka, co tam się dzieje? Czemu jest oburzenie i dlaczego powiedziano tak? Ja tutaj zacznę od cytatu. Panie Bogdanie, jak tak można? Co ten prezydent robi? Przecież chodzi o zakonnicę. Co tam się w tym urzędzie dzieje? No co?
2: Ano dzieje się to, że w ubiegłym tygodniu do Zamościa zawitał rajd koguta. Jeśli ktoś nie wie, co to jest jedna z największych i najbardziej popularnych charytatywnych imprez motoryzacyjnych w Europie i ona corocznie organizowana jest w weekend Bożego Ciała i nie ma stałego miejsca, tylko ona zawsze wybiera inne miejsce i tak jakoś się złożyło, że w tym roku akurat padło właśnie na Zamość. I oprócz tego, że ludzie spotykają się fani motoryzacji, żeby się bawić, żeby zbierać na szczytne cele, to często wiele osób jest poprzebieranych w różne dziwne kostiumy. I tak na przykład po Zamościu chodził Asterix i Obelix, chodziły różne czarownice, czarodzieje, plus jeszcze był Jarmach Hetmański, też w ogóle ludzi było co niemiara. No i okazało się, że także były pewne panie przebrane za zakonnice i one nawet zrobiły sobie zdjęcia z prezydentem miasta, Rafałem Zwolakiem, dokładnie tak. No i słuchajcie, no i się oburzenie zaczęło.
1: Nie, niefortunne zdjęcie. Niestety, nie wiem co powiedzieć nawet, bo rozumiem trochę to oburzenie z jednej strony, niby przebrania, ale jednak przebrania też mają jakieś znaczenie. No jednak zakonnice, myślę, że generalnie tak, opisując to zdjęcie, no to panie zakonnice są w pozach takich mocno wyzywających. Jeden pan na zdjęciu trzyma panią przebraną zakonnicę za udo, drugi obejmuje dwie i wygląda to wręcz komicznie, ale no oburzenie w Zamościu jest i chyba trudno się dziwić, a obok prezydent stoi uśmiechnięty, łagodnie uśmiechnięty.
2: Tak. I po prostu stwierdzono, że to jest symbol, że zwłaszcza chodzi o też franciszkanki, które były ważnym ważną grupą chociażby w trakcie okupacji i że właśnie zostało to, jest nieadekwatne i tak dalej, że jak tak można, co to było, ale z drugiej strony wydaje mi się, że stroje zakonnic już od dawna są taką też sferą kostiumów, że już mnie to specjalnie nie dziwi, zwłaszcza, że moim zdaniem jest zbyt wiele innych ważnych, bolących problemów miasta, że naprawdę trójka kobiet przebranych za zakonnicy to jest naprawdę pikuś.
1: Tak, tutaj widzę jeszcze, że kiedyś mówiło się nawet, że nasze siostrzyczki, czyli siostry zakonne są jak matki.
2: Tak, no, to więc chodzi właśnie o franciszkanki.
1: Tak, właśnie o franciszkanki. Także tak to wygląda w Zamościu. Mamy kolejny skandal, co tydzień jakiś inny. No i za tydzień pewnie będzie kolejny, już ostatni, niestety to będzie ostatnie pasmo, kto późno wstaje w tym składzie za tydzień, także no jeszcze nie bądźmy tacy smutni, jeszcze posłuchamy sobie trochę muzyki, za chwilę się z wami pożegnamy, ale najpierw, no jeżeli wam się nie udało budzić, no to jeszcze trochę energii, najpierw zespół Genesis z piosenką Jesus He Knows Me, a potem specjał.

0: Kto późno wstaje?
1: No właśnie, kto późno wstaje się, kończy, jest 12:45, także na pewno wam się wstać już udało. Teraz widzę, że Julka się rozciąga, także chyba też się udało, tak?
2: Tak.
1: To bardzo dobrze. No to będziemy się z wami żegnać za tydzień. Ostatni raz będziemy dla was nadawać w tym duecie niezapomnianym. Dziękujemy za te 3 godziny. Masz coś do dodania, Julio?
2: Oprócz tego, że bardzo nie mogę się doczekać dzisiejszego wieczoru, wiesz?
1: A, bo mundial.
2: Dokładnie tak.
1: Dokładnie.
2: Same piłkarskie emocje.
1: Oj, będą sportowe emocje, to na pewno, więc...
2: Kanada, Bośnia i Hercegowina, będę tam.
1: Będziemy, także dziękujemy wam bardzo serdecznie i z wami byli przez te 3 godziny.
2: Rocho Szachowski.
1: I Julia Okoniewska, dziękujemy, trzymajcie się, cześć.

0: realize, not only do I have a family, but now I have a whole hood, and that's my power. But I ain't no grimy ass nigga. I was never out to kill anybody, especially when I made that decision to gangbang. I just wanted to fit in. But one day, I was forced to do something that made me open my eyes and realize that this shit ain't no game. One of the homies got popped, and I was pressured into doing my first drive-by. It was kind of fucked up the way they tried to set me up. Me and my bro, we was headed back to the 8 block. Then some homies rolled up, and they asked us to go somewhere. We pulled up to the corner. Then he placed a chunky ass gun in my lap. He said, you know what to do with it. It's time to get it poppin' for the hood. That I wasn't out to kill anybody.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Gold. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.

0: día a día.
1: KUNT, it's all the time, all the time.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17:00. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Bena.
3: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Dookoła świata. Jedna godzina, setki kultur. Muzyczna podróż, jakiej jeszcze nie przeżyłeś. Dookoła świata. Już teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
4: Autopromocja. Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Dookoła świata w Radiu Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Dookoła świata w Radiu Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę?

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wódki leży w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gęda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.
7: Radio Meteor.

noc czekałeś, aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref, wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli, może co udostępnić

0: pieniędzy.
1: Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy Róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

zwolnić. Bo jest ten moment, jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
6: Yo.

0: Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.

0: promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteo.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.

Słuchasz Radia Meteor.

0: Promocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21:00. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22:00 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
6: i Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja. Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: J. Cole jest beznadziejny.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
7: I Dawid Korwaczyński, jesteśmy Mikromuzyk i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
8: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
9: Radio Meteor.
10: Magazyn muzyczny.

0: Wbiła godzina 20, a my piosenką Sezon Pomidorowy od Franka Warzywa i Młodego Buddy rozpoczynamy dzisiejszy magazyn muzyczny. Za mikrofonami
1: Zofia Wolska,
0: Teodor Lisak, a realizuje nas Jakub Karpowicz. No i w dzisiejszym magazynie muzycznym wrócimy do lata, a w zasadzie przejdziemy do lata z przyspieszeniem, bo jak na razie pogoda nas trochę nie rozpieszcza, ale my już mentalnie wyglądamy upału, wyglądamy ciepłych temperatur i wyglądamy jeziorka. Wobec tego w takie klimaty dzisiaj was zanurzymy. No i zaczęliśmy sobie piosenką Sezon Pomidorowy, tak jak już wspominałem. Powiem szczerze, że niewiele rzeczy cieszy mnie bardziej niż spadające ceny pomidorów w sklepach. Sezon Pomidorowy to singiel wydany w 2023 roku, niedużo później od wydania epki Wykopki. No i powiedziałbym, że to jest taka wczesna twórczość Franka Warzywa i Młodego Buddy. Jest też ona dużo mniej radykalna, powiedziałbym, niż większość ich piosenek. Nie szokuje brzmieniem, nie szokuje produkcją, ale oczywiście ten taki sznyt Vegetable, chłopaków z Vegetable.pl jest wciąż widoczny w warzywnych odniesieniach oczywiście i w zabawnych, lekkich tekstach. No i być może Sezon Pomidorowy to nie jest najbardziej przełomowa piosenka w polskiej muzyce, ale w taki pokrętny sposób łapie przynajmniej mnie za serce, pozostawia poczucie, że nadchodzi coś nowego, coś lepszego i że najtrudniejsze momenty już za nami.
1: Na pewno tak. Szczególnie ciekawe moim zdaniem jest w ogóle, w jaki sposób Młody Budda i Franek Warzywa się połączyli w ten ich duecik. A było to w sumie w 2020 roku w pandemii, gdzie w TikToku, TikTok ich tak naprawdę połączył. Tak naprawdę Młody Budda miał dosyć duże doświadczenie i muzyczne, i kompozycyjne, a Franek Warzywa trochę po prostu sobie studiował na AS-ie w Warszawie, no i trochę chciał się tą muzyką zacząć interesować. I myślę, że teraz szczególnie jest to ciekawy moment dla ich duetu, dlatego że właśnie trochę wychodzi to doświadczenie kompozycyjne u Młodego Buddy. I chłopaki trochę bardziej się, myślę, wyczuli, bo z początku rzeczywiście ich piosenki były trochę takie bardziej stonowane i trochę łagodniejsze, a teraz właśnie czuć trochę zmian, trochę cięższych brzmień często, więc na pewno to jest ciekawe wypatrywania.
0: To prawda, zgadzam się. Kariera Franka Warzywa i Młodego Buddy to jest coś, na co mam oko już od pewnego czasu. No dla mnie ciekawe jest to, że za każdym razem, kiedy polski artysta przestaje śpiewać po polsku i zaczyna śpiewać po angielsku, nie obywa się bez kontrowersji wokół tego. Ale ja życzę chłopakom jak najlepiej, żeby faktycznie przebili się na rynek międzynarodowy, chociaż w pewnym sensie już to zrobili. A my nie zbaczamy z lekkich, przyjemnych klimatów i teraz posłuchamy sobie Hyaluron Cream CC od HGO.

0: To jest piosenka z epki Hageuko. Hageo są dość efemeryczni, powiedziałbym, wymykają się z ram definicyjnych. Sami siebie określili w wywiadzie, bardzo ostrożnie się określili jako post-rock, ale nie taki przestrzenny post-rock, tak jak nam się kojarzy, chociażby z Godspeed You Black Emperor, ale bardziej w mojej głowie jest taki bardziej post-rock skanalizowany. To brzmienie nie jest aż tak wielowymiarowe, jest ono jednak trochę prostsze, być może w pewnym sensie przyjemniejsze dla ucha, ale to, co uważam wyróżnia Hageo, to ich teksty. One są takie dość niecodzienne. Bardzo lekkie też. Wydaje mi się, że w dzisiejszej audycji dość sporo mamy utworów, które swoim tekstem nie mają nam przekazywać informacji o sprawach najważniejszych dla świata, tylko mają być po prostu lekkie, przyjemne, czasami nieco prześmiewcze. No i są jeszcze słów kilka o Hageo. Jest to trio. No i jak mówili w wywiadzie, część z nich bierze swoje pomysły na piosenki w prysznicu, przed snem, a innym nawet się te piosenki czasem śnią.
1: Właśnie tak. W ogóle, no właśnie, takie lekkie brzmienie ich cechuje i trochę taka wesołość może bardziej. I to chyba jest jednak takie korzenie tej naszej audycji, to jest to brzmienie lata. Chociaż rzeczywiście może później trochę przejdziemy do takich cięższych, wieczornych, letnich dni, ale na razie zostajemy jeszcze w trakcie tego dnia. Rzeczywiście klimatem to jest właśnie taka ciepła codzienność po prostu i to od nich zdecydowanie bije i to czuć. I czuć to też w kolejnej piosence. W dupie mam lód, surowa kara za grzechy.

0: Wyobraźcie sobie, że Supergirl and Romantic Boys stwierdzają, że trzeba trochę spuścić z tonu, trzeba robić swoją muzykę mniej na poważnie przy zachowaniu tego sznytu synth-popowego z lat 80. No i to właśnie byłaby Surowa Kara za Grzechy. Surowa Kara za Grzechy to jest duet Michała Hoffmana, znanego także jako Afrojax i Urszuli Hope. Wydali tak naprawdę tylko jeden album. Album o tytule 1984 został wydany w 2003 roku własnym nakładem. No ale właśnie, ten własny nakład też może być w zasadzie do podważenia, bo jak powiedział Hoffman w wywiadzie, to było tak naprawdę 20 kaset wypalonych gdzieś ręcznie w domu. W 2018 za to trzy szóstki podłapały trochę temat i dokonały jego reedycji, i ten album, który znajdzie także na streamingach, to 1984 plus 23, gdzie ukazały się oryginalne piosenki oraz trzy dodatkowe. No i album powstał tak naprawdę, i tutaj sparafrazuję cytat tak, żeby ominąć te słowa niecenzuralne, powstał dlatego, że Hoffman był podirytowany mizerną promocją naokoło debiutanckiej płyty Afro Kolektywu. No ale niestety Surowa Kara za Grzechy to historia, jak ich wiele w muzyce, czyli Surowa Kara za Grzechy zrobiła coś, co, na co po prostu ówczesny rynek muzyczny nie był jeszcze gotowy. Ten boom na lata 80. zaczął się tak naprawdę dużo po nich i oni tułali się od wydawnictwa do wydawnictwa i nikt za bardzo nie chciał tego wydawać w tych wczesnych latach 2000. Zagrali tylko jeden i to średnio udany koncert. Także bo niezmiernie mnie cieszy, że jednak trzy szóstki zajęły się tematem, bo jest to naprawdę chwytliwy synth-pop, prześmiewczy, niepoważny w większości, a sama piosenka W dupie mam lód to taka wyraza frustracji Hoffman, który czuł, że wyróżnia się na tle innych przez to, że nie pił, nie palił. No i jest to piosenka o narkotykach. Chyba wydaje mi się, jakich mało. Teraz byśmy o tym powiedzieli chyba FOMO. Tak mi się wydaje, że to może być trochę o FOMO.
1: Teodor, nic dodać, nic ująć.
0: No dobrze, w takim razie zostajemy w klimatach lat 80. i posłuchamy sobie Nie dla nas od wczasów.

0: w czasy, czyli zespół, który w tym roku celebruje dekadę działalności. Rzeczywiście jest to mocno uplasowany zespół już u nas, takie polskie brzmienie, które już trochę jednak znamy. Też z takich ciekawostek, dzisiaj jeszcze tańczę, utwór właśnie w czasów trafił jako ścieżka dźwiękowa do filmu Fanfic i tak samo Jesteś najlepszy do filmu Sweat, więc mają już na koncie przynajmniej dwa filmy, ale wydali trzy albumy. Tutaj utwór z pierwszego, Wszystko kiedyś minie. Tak naprawdę bardzo analogowe brzmienie, które przyciąga fanów, bardzo takie nostalgiczne, melancholijne, bardzo delikatne, właściwie idealne na letnie wieczory z tego też powodu. Trochę też można się poczuć właśnie jakby się na tych czasach było, ale było to widmo ich końca i takiego trochę takiego nostalgicznego uczucia, że ten dobry czas powoli nam przemija.
1: A to ciekawa interpretacja, bo dla mnie, nie dla nas, to jest jednak taki hołd dla tych wszystkich lat, które spędziliśmy w mieście, tak jak mówi sam tekst, bo wydaje mi się, że zazwyczaj zapamiętujemy momenty z lata, w których byliśmy na wyjazdach, w których byliśmy za granicą, nad morzem, na ognisku, no ale co z tymi wszystkimi momentami, kiedy asfalty się topią, jesteśmy w mieszkaniu, jest gorąco, idziemy na kolejną zatłoczoną plażę i po prostu modlimy się, żeby było kawałek miejsca. No i dla mnie to jest właśnie taki słodko-gorzki hymn tego miejskiego skwaru. No, jest to oczywiście duet Bartka i Żwirka. Już trochę dałaś nam rys historyczny co do czasów. No to jest właśnie taki nostalgiczny synthpop. Właśnie wspominałem o tych latach 80. Oni się jak najbardziej wbijają w tę estetykę. No i ważne są też ich teksty, bo dla mnie w czasy tworzą muzykę, która pozwala odreagować śmiechem codzienną rzeczywistość. Bo nie zawsze są poważni, nie zawsze te teksty opowiadają o sprawach najważniejszych, ale kryje się za tym delikatność i taka naprawdę przemyślana dojrzałość. A my teraz przechodzimy do naszego segmentu shoegaze'owego i posłuchamy utworu Meduzy od zespołu Duszno.

0: No przyznam, że po tym utworze faktycznie zrobiło się nieco duszno w naszym studiu. A jeżeli mówimy o duchocie, no to trzeba powiedzieć o zespole duszno. Ja w zasadzie zacznę od takiej trochę nieoczywistej strony, jeżeli chodzi o opis zespołu. Ponieważ duszno, jak każdy słyszy, jest to zespół shoegaze'owy. Ale dla mnie co jest ciekawe w ich karierze, to że na początku tworzyli wyłącznie w języku angielskim. I dopiero od pewnego momentu zwrócili się w stronę ojczystej mowy. I szczerze uważam, że wyszło im to na dobre. Mam wrażenie, że ta muzyka jest pewniejsza, jest dużo bardziej naturalna. No i wydaje mi się, przynajmniej z tego co obserwuję, że słuchacze podzielają moją opinię, bo widzimy to chociażby w liczbie odtworzeń tych utworów. No i właśnie niedawno wydali także nowy singiel Żółte Tapety, także zachęcamy do odsłuchu.
1: Co do Żółtych Tapet, ja chciałam tutaj zahaczyć o ich, moim zdaniem, bardzo mocną stronę, czyli stronę wizuali, które bardzo mocno dopełniają ich interpretacje często. No i właśnie tutaj do Żółtych Tapet wyszedł również teledysk, który dopełnia trochę też ten nasz dzisiejszy temat lata, bo jest on taki delikatnie abstrakcyjny, a jednak wszystko dzieje się na polu, w jasnych ubraniach, przy zachodzie słońca, jest ciepło, jest przyjemnie i to jest właśnie taka dodatkowa wartość, która im dopełnia właśnie tą ich muzykę, która jest właśnie taka no taka duszna, taka otulająca, trochę dająca poczucie właśnie tego zachodzącego słońca, tego czasami trochę przybrudzenia, jakiegoś kurzu letniego i myślę, że to jest w tym wszystkim piękne. Natomiast co do Medus, wizuale też dopełniają bardzo to właśnie, ten właśnie utwór, bo tutaj okładka tego singla jest właśnie związana z wodą, jest taka bardzo delikatna, bardzo taka eteryczna i myślę, że to też tworzy nam taką trochę przestrzeń, którą da się tutaj wyczuć właśnie w tym utworze, więc zdecydowanie polecam też się przyjrzeć, a nie tylko przysłuchać zespole duszno.
0: Myślę, że taka też jest specyfika shoegaze'u, że shoegaze to muzyka, która jest jednocześnie bardzo przestrzenna, a jednocześnie bardzo dusząca. I my właśnie przejdziemy do takiej, powiedziałbym, że dość duszącej piosenki, bo będzie to Ukrop od Shoegazer.

0: To był ukrop Shoegazer. Shoegazer to tak naprawdę zespół prowadzony przez Szymona Szweda, który w 2024 roku wydał album Domki z Azbestu, debiutancki, a też na razie jedyny. Singiel Ukrop jest z 2025 roku. I tutaj myślę, że trafnym byłoby określenie, że wchodzimy już w takie zimniejsze lato. Trochę mi się to bardziej kojarzy właśnie już nie z takim ciepłym, dusznym wieczorem, ale to jest trochę takie... Taka piosenka na zimniejszy wieczór dla tych, którzy właśnie w wakacje może nie mają aż takich pozytywnych wspomnień i czekają na ozimnienie.
1: Tak, ale jeżeli chodzi o zespół Ukrop, to warto też dodać, że Ukrop był pierwszym singlem po zmianie w składzie zespołu, bo Shoegazer ma ze sobą różne konfiguracje członkowskie. No i przy wydaniu singla na Facebooku zespół życzył wszystkim powodzenia z Ukropami. I właśnie tak słucham twojej interpretacji utworu i to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak różne skojarzenia letnie mamy z niektórymi piosenkami, bo dla mnie z drugiej strony to jest piosenka na godzinę 13, kiedy trzeba wyjść z domu. Jest lampa 35 stopni. Prawdopodobnie jest ci duszno. Hehe, nomen omen. Masz takie zawroty głowy i masz wrażenie, że za chwilę tutaj zejdziesz. Także ja tak interpretuję utwór Ukrop, ale faktycznie muszę przyznać, że brzmieniem jest to takie bardziej metaliczne, może trochę właśnie wieczorowe. Ale jak oni sami piszą, to robią piosenki, jak sami o sobie piszą, to robią piosenki na zimne lata. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o zespół Shoegazer. A my teraz przenosimy się do segmentu Love Songów, jak go roboczo nazwaliśmy. I Buziaki na dobranoc od High i Tęskno.

0: Buziaki na dobranoc. Piosenka niesamowicie ckliwa, niesamowicie romantyczna. Myślę, że to jest dopiero muzyka na wieczór. I ta intymność mi przynajmniej miejscami kojarzy się z twórczością Piotra Roguckiego. Nie wiem, czy też masz takie skojarzenie, Zofia?
1: Trochę tak, widzę to.
0: Okej, to bardzo dobrze, że to widzisz, tylko wydaje mi się, że z tą różnicą, że jednak w Buziakach na dobranoc słyszymy taką pełną, momentami nawet orkiestralną, jazzową warstwę instrumentalną, która w jakiś bardzo dziwny i pokrętny sposób jeszcze nadaje wyrazu tej intymności.
1: Zdecydowanie. W ogóle tutaj myślę, że bardzo dużo dają aranżacje Maćka Cieślaka, który wprowadził tak naprawdę właśnie tą warstwowość i dojrzałość do utworów. Tutaj Haj zadebiutowało w 2020 roku, a uznanie tak naprawdę nie tylko dostali w Polsce. Właściwie bardzo wybijające dla nich jest to, że tak jak Teodor, wspomniałeś, tutaj mamy właśnie te domieszki jazzu. W innych utworach można dopatrzeć się nawet hip-hopu. Teksty są bardzo poetyckie, no Buziaki na dobranoc są... aż można się poczuć, jakby się patrzyło przez dziurkę od klucza komuś za drzwi. Takie bardzo delikatne brzmienia, bardzo rzeczywiście intymne. I właśnie te aranżacje często w prostocie dopełniają tego tekstu. Tutaj szczególnie mamy dodatek jeszcze też niecodzienny Tęskno. Tęskno to jest projekt, który zapoczątkowała Joanna Longić z Hanią Raniszewską, która teraz już w Tęskno nie jest, ale przez jakiś czas była. Tutaj już jej nie ma, ale Tęskno znane jest tak naprawdę z również właśnie takich delikatnych brzmień, bardzo, bardzo takich otulających, właśnie jeszcze z czasów Hani Raniszewskiej, z tą warstwą właśnie pianistyczną od niej, taką często właśnie ambientową, to myślę, że też dopełnia się w tej interpretacji. Też uważam, że bardzo na wieczory utwór.
0: Dokładnie, a my nie zatrzymujemy się z wieczorowymi love songami letnimi, bo przed nami A mógłbyś od Ayla.

0: mógłbyś, to bardzo intrygujący singiel, muszę powiedzieć. Jak znaczna część twórczości Ailey jest bardzo sensualny, taki no właśnie intrygujący, a Ailey określa sama siebie jako wokalistkę, mimo tego, że media piszą o niej per raperka. Ailey wywodzi się z krakowskiego undergroundu jazzowego, jest wykształcona jazzowo, ma zapasem współpracę chociażby z Spice Style o masą, czy ze Zdechłym Osą, także dość nietypowa gama artystów.
1: Ale też ma piosenkę Co z tobą mała, która jest razem z Kahą z Coles. I wydaje mi się, że to jest takie połączenie, które trochę nie dziwi brzmieniem, bo rzeczywiście Ailey często się do Coles przyrównuje, zarówno tym, że to jest jednak taka sfera bardziej elektroniczna, też wokal Ailey jest dosyć mocno przypominający jednak wokal Kahy ze względu na tworzenie takiej przestrzeni głosem i tych chórków, które są dosyć mocno charakterystyczne. Rzeczywiście ta muzyka jest trochę bardziej taka eteryczna, więc na pewno jest to takie połączenie, myślę, dosyć oczywiste. Z drugiej strony Ailey jednak wyróżnia się tym, że ma trochę mocniejsze brzmienia często. Tutaj akurat A mógłbyś do nich aż tak bardzo nie należało. Ale co możemy zobaczyć, to za 6 dni wychodzi album Ailey. Taki pierwszy, taki pełny projekt album. O nazwie Kąpałam się wczoraj w snach. I może będzie jeszcze bardziej taki letni, właśnie na może jakąś kąpiel w jeziorze, kto wie. Na razie tutaj rzeczywiście ja trochę widzę w tym właśnie taki letniaczek na wieczór i czuć trochę takie bardziej może zadumanie, trochę może bardziej takie zatrzymanie i moment trochę refleksji, może trochę nostalgii. Tutaj też Ailey zdradziła, że właśnie trochę do tego jazzu, o którym Teodor mówiłeś, chciałaby wrócić. Podoba jej się to, że jazz jest takim gatunkiem bardzo wolnym i tam mamy właśnie taką mocną ekspresję w wielu tak naprawdę kierunkach. A także dzięki temu, że jest tam zawarte bardzo dużo tęsknoty i nostalgii, ona się tam doszukuje właśnie tych emocji i ja na pewno też chciałaby zawrzeć w kolejnym projekcie, który już niedługo możemy sami ocenić, więc do tego zachęcamy. A skoro wieczory, to może też noce. Przed nami letnie noce, syndrom paryski.

0: Letnie noce, syndrom paryski. Syndrom paryski, czyli nazwa, która nawiązuje do tego, że ludzie mają szok kulturowy, przyjeżdżając do Paryża, bo mają wyidealizowaną wizję tego, jak tam będzie, romantyczne miasto, piękne, po prostu najlepsza stolica europejska i potem przyjeżdżają, a tam no, problemy jak w każdym innym mieście. Więc tutaj nawiązanie takie, chociaż rzeczywiście później okazało się, że tak naprawdę to była dosyć przypadkowa nazwa, wybrana przez po prostu z internetu i została. Poznański zespół stwierdził, że będzie pasować ze względu na to, że właśnie przy tym szoku kulturowym może trochę być takiej duchoty, zawrotu głowy, nudności. Czyli trochę lata tutaj mamy.
1: No tak, to prawda. Nie wiem, czy trzeba jakoś gruntownie przedstawiać syndrom paryski, bo mam nadzieję, że większość słuchaczy zna Poznań Sad Boys, ale co, czego słuchacze mogą nie wiedzieć, to tego, że chłopaki spiknęli się na Twitterze. Pamiętam, że jeszcze kiedyś, jeszcze dawno, dawno temu już odkopałem tego tweeta, gdzie szukali muzyków do wspólnego zespołu. No i właśnie poza anteną Zofia spytałaś się mnie, dlaczego właśnie wybrałem fragment. Wybrałem wersję Letnich Nocy z Karczewko Sessions. Dla mnie wybór był dość oczywisty, ze względu na to, że Karczewko Sessions to była taka sesja nagraniowa, jak nazwa głosi, w Karczewku. Karczewko to jest miejscowość położona godzinę 20 pociągiem od Poznania, z tego co sprawdzałem. Nie wiem do końca, co się tam znajduje, bo w Karczewku sam nigdy nie byłem, ale z tego filmu, na którym chłopaki grają, wychodzi na to, że na pewno są tam ogródki działkowe, bo właśnie Karczewko Sessions to jest taka sesja nagrań na trawie ze znajomymi i nie wiem, co jest bardziej letniego od ogródków działkowych i kolegi z gitarą akustyczną konkretnie. Co jest bardziej letniego? Może ta audycja, ale mamy działki. Gór co prawda nie mieliśmy, ale będzie morze. Pojechałbym jeszcze raz nad morze z ojcem od Jana Bąka i Bogdana Sekalskiego.

0: To byli właśnie Jan Bąk i Bogdan Sekalski. My niestety musimy się pożegnać ze wszystkimi słuchaczami, bo nasza godzina dobiegła końca. Jak na razie wyglądamy ciepłych, słonecznych dni, wolnych od sesji i wszelkich innych chmur. Za mikrofonami byli
1: Zofia Wolska,
0: Teodor Lisak, a realizował nas Jakub Karpowicz. Do usłyszenia.

czeka, kiedy przychodziła jesień. Zrzucali tam węgiel i jabłka i tam całowaliśmy się pierwszy raz.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21:00. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17:00 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacperis.
2: Autopromocja.
3: Rafał Rogiński z Szaj Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

That is why we must find the light.

0: Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Studenckiego Radia Meteor.
1: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
2: Wybiła 22 w Radiu Meteor.
3: Radio Meteor.

0: same day I want the dress for wedding, same day where I want married, what happened? He's go married another girl. When he's married another girl, I am very, very sad. I can't walk, like cut at my legs. How he's married different lady, I no believe. After 1 month, I am sent up in balcony, some bomb come for my eyes. My eyes gone. My eyes gone in palm. Now I have only one eyes. I am sad until now I no married any man after.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
5: Autopromocja. Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia
6: czy
5: na koncercie.
6: Ten

0: promocję. Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Hej, patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku. W Radiu Meteor. Autopromocja.
3: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
1: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa. Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Wiełda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
7: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Radio Meteor.
1: Screaming at drunk people.
2: Yo.

0: Okay, what's that?
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.

0: No, a teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
1: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tu Young Stadium Club.
5: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę Wam

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.